chociaż mam rację, ona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy, wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał w kaszlącym eskolcie. Jadę złoty 20, jakiś wieśniak w radiowozie kiwa, mało serdecznie.

Młody G, młody G. Yo, yo, yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się, no i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg.

inny sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Yo.

0: rosnących wzorców. Nie robić błędów popełnionych przez praojców. Poradzimy sobie w inny sposób.
1: I koniec bitu, jak nie?
2: Radio Campus.
3: Same sztosy.

zdjęcie z licencjatem, niedopitą kawę, depczą butem, przycięte hurtem, trawniki nie mają.

posprzątane. Problemy z routerami, czasami z sąsiadami, za rzadko wyrzucane śmieci. Na szybko rozmrażamy cokolwiek w mikrofali, odpoczywamy, by się spieszyć. Wyplewione łąki, cuchnące jak orbit, a na twarzach trądzik, twarzach nieprzytomnych. A na twarzach trądzik, twarzach nieprzytomnych. A na twarzach trądzik.

zdjęcie z licencjatem, niedopitą kawę i pełną zmywarkę. Boję się jeść ramen pałeczkami, bo nie umiem. Nie wiem, czym jest talent, czy lubią mnie ludzie w

0: jestem taki sam jak wszyscy inni.
1: Jestem troszkę samolubny. Ale przy okazji jestem koleżeński. Nie wiem, czy to jest dziwne, ale jednak tak jest.

Właściwie jeszcze jestem nikim. Po prostu jeszcze to przez jakiś czas będzie trwało. Ale chciałbym w przyszłości po prostu jakoś tam odnaleźć to, co się nazywa być człowiekiem.

chciałbym w przyszłości po prostu no jakoś tam odnaleźć to, co się nazywa być człowiekiem.

Wytwarzamy już tylko brednie. Za rogiem kolejny korpo opakowany pięknie. Nikt za to nie beknie. 15 lat temu gdzieś dokument o tym, jak za 50 lat nie będzie drzew. I czeka nas kolejny rekord lata. Zostało już coraz mniej.

co w życiu robisz, za co wylewasz poty siódme, za co tracisz zdrowie, przez co przechodzisz stres, dla interesów innych przez nich wyżywasz się na bliskich, kiedy masz już przesył. Ile to warte jest, jaki to ma tak serio sens, komu o tym opowiesz? Maszyny miały ułatwić życie, bieg, a nie stresować, ułatwiać życie, byśmy mogli rozwijać się bardziej, pracować nad tym, co ważne.

0: Polskie Radio Campus.
1: Już nigdy nie będę czuł się tak dobrze, jak wtedy, kiedy życie wydawało się okropne. Jak wtedy, kiedy zarywałem każdą nockę, byłem zaniedbany tak bardzo jak moja pościel. Każdej nocy szlajałem się po ulicach, spałem po nieznajomych i brudnych kamienicach. Po mokrych ulicach była blisko mnie kaplica. Gdyby nieszczęście mógł

Kasa jak ze starych dobrych czasów. Dostać w łeb jak ze starych dobrych czasów. Czuć się źle jak ze starych dobrych czasów. W kawalerce we trzech jak ze starych dobrych czasów. Za nic w świecie nie chciałbym mieć znów 16 lat. Ale teraz myślę, że to chyba mój najlepszy czas. Myślałem, że to koniec, przede mną cały świat dziś. Mam 25 już.

Słońce powoli zachodzi za miastem, gaśnie ostatnia nadzieja na cud. Nie było cię dzisiaj jak zawsze, zostawiasz mnie i mój ból. Nie wierzę w ciebie jak w baśnie, a smoki latają nad miastem kolorowe pośród chmur. A ja to król, tak właśnie czuję się jak król z koroną w tle. Jak król z koroną w tle, tak właśnie czuję

Wirują w obłokach jak zawsze, niebieskie migdały i baśnie. Zamykam się w sobie i gasnę, wspomnienia maluję na tle róż. Demony zabraniają patrzeć, więc otwieram wyobraźnię. Buduję u twych stóp zamki z kwiatów bzu. A to jest czar, on nie daje spać. Myślę, czemu ja jestem królem gwiazd. Smoki pośród mnie, otoczony snem, a nie mogę spać. Jestem królem

0: Dzień dobry, cześć, jestem Radek, część mnie pewnie kojarzy. Wydałem rzecz, Embryo Label, dzisiaj sławy już sami. Ostatni, którym zależy, nie robię do pracy. Znowu podamy na japy,
1: Jeronimo
0: Martins. Koniec z hashtagami, daj mi nowe znaki. Mój ziom widzi kraty, jak firmowy Yaris. Dzisiaj dzień wypłaty, jasno widzę future. A kiedyś tego dnia nie przeżyłem, chyba zarobiłem kulkę. Czujemy się, jakbyśmy byli u siebie. Ty czapkę zdejmiesz, jesteś tylko w gościach, jak czerwony Power Ranger. Uszanuj, jesteśmy normalni wokół sami. Uch.

0: Sneakam.
1: Ja. A. Pies tam szczeka. Skończył się internet nam.

0: ciemna uliczka, tam czyhają wampiry. Ze sobą mam paru z nich, co chcą gryźć mnie po szyi. Uciekam, by złapać oddech na chwilę. Proszę, dajcie mi fory, chcę dokończyć tę płytę. Ej, noc w noc, noc w noc, noc w noc, noc w noc, noc w noc.
1: Radio Campus.

Kiedyś wypiję te szale goryczy do reszty. Życie moneta, wiem, nie byłbym orłem bez reszki. Lecz muszę wyrównać rachunki, zanim zamknę księgi, bo wciąż nad głową mi krążą.

Tak wielu z nas pochowano tu żywcem za młodo. Tak wielu porzucono na mieliźnie, daj spokój. Po swoje wrócimy tu nawet jeśli za grobo. Życzyli śmierci, to się nie spełni. Słuchać ich jęki zawodu.

Tak wielu z nas przytrzymano niewinnych pod taflą. Tak wielu z nas poświęciło się innym na darmo. Wasz krok jest pewny, lecz lód nigdy nie był tak cienki. I spod powierzchni już słychać, jak zgrzytają zęba.

0: Radio Campus.
1: Montevideo, Córdoba, Acapulco, Barcelona, Buenos Aires, Bordo, Palermo, Ratisbona. Tuszny zapach tuberoza, świeży vibe, panie Hazoju. Twoi ludzie kokosy, moi ludzie hopsztosy. Umbra, ochra, bugier, indygo, kalafonium, carpido, kodeina, libido. Napar gęsty jak bursztyn, słoje dookoła sedna. Wódka gęsta jak szkło, było ich wiele, została jedna. Czekasz na to jak na trufle wieprz, masz jakieś drobce, weź se wysyp i zjedz. Abrakadabra, nie wiesz czy to prawda, czarna magia.

0: Kursy.
1: Zechciej w taki wczuć się lot. 3 godziny kurs za kursem non-stop. Dla ciebie Sylwester, lubisz. A dla mnie noc najdłuższa z długich.

0: Wszyscy na cykaczach, to ja też.
1: Czemu nie?
0: Weź tu sprzedaj instrumental, kiedy ludzi chwyta tekst. Muzę czujesz, a nie robisz, tu nie o cyferki chodzi. Jak myślisz, że dogodzisz, na pewno nie dochodzisz. Ups.

0: Let's not try, you mother want it, let's not try.
1: Pięć na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć.

Radę. Nasze drogi rozkopane się postawi autostradę. O, dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie. A wiem, że miałem parę opcji. Wiem, że miałem parę opcji.

Doszedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

zobaczyć. Wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

Ja, ciepłe brejki. Pozdrawiam wszystkie babcie, dziadki. Babci, nie mięsa. Proszę cię, przestań mi nakładać wieprza. Dla mnie.

Ona mówi, bym podciągnął spodnie. Kubuś, wyglądasz jak obwieś. Pewnie nie odżywiasz się zbyt dobrze. Zrób coś ze sobą, chłopcze.

trochę inny. Doświadczyłem wstydu, doświadczyłem winy. Piękni ludzie mi robili tatuaże, a w kolczyku czuję, że jest mi do twarzy. Nadal babci, jeśli spojrzysz w oczy głębie, to kubusz jest tam twój, a nie jakiś pener. Ten sam, co z nim byłaś, nie jeden raz nad morzem. Gotowane jajka.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

O co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły

Łypy święte Nepomucen, jakby czekał na mą spowiedź, jakby pragnął mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra, Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: You locked into the sounds. One 108.9.

0: To jest powtórka.
1: W tej chwili w studiu już goszczę Dziunka i Sholmesa. Elo.
2: Siemanko.
3: Siemano.
1: Dobrze wypowiedziałem ksywy.
2: Tak jest.
1: Dobra, miło
2: w kolejności właściwej.
1: No właśnie, bo tak siedzimy, idealnie się ułożyło, przy jednym stole rozmawiamy. Wiem, że do Warszawy przyjechaliście na dworzec centralny, bo tak się zgrywaliśmy właśnie, że jak tutaj najszybciej dojechać.
2: Tak.
1: Więc obstawiam, że pociągiem, ale nie wiem z jakiego miasta.
2: Przyjechaliśmy z Krakowa i...
3: Z Tarnowa.
2: Tak.
1: Dobra, czyli kawałek drogi musieliście przebyć do Radia Campus.
2: Dokładnie, a z dworca na piechotę.
1: Na piechotę?
2: Tak.
1: Tutaj? Naprawdę?
2: Spacer.
1: No proszę, widać, to są klimaty krakowskie i tarnowskie, a my tutaj metro dla wygody, co nie?
2: Tak jest.
1: Dziunek, ty jesteś producentem głównie.
2: Głównie tak, chociaż zdarzyło mi się parać rapem też w swojej
1: No i widziałem, twórczości. Tribe Called Quest tutaj w Radio Campus śmiga.
2: Tak, tak. Dokładnie.
1: Sholmes, rozumiem, że raper przede wszystkim.
3: Tylko raper generalnie.
1: Tylko raper, tak, dobra, tak. W bitach się nie mieszasz.
3: Nie.
1: Ja również od strony technicznej tutaj w Radio Campus na razie jestem noga, a może się to kiedyś zmieni. Dobra, z czym przyjechaliście tutaj z Krakowa i Tarnowa?
2: Wydaliśmy płytę Dziunek Sholmes Love, 11 utworów, które opowiadają historię życia Krzyśka. Zaczęliśmy to 2 lata temu składać. Myślę, że bardzo fajny koncept album, dojrzały przede wszystkim, pełen treści. Cóż można dodać, Krzyśku, jeszcze?
1: Ja myślę, że to... Chyba, że chcesz coś dodać, bo ci wchodzi.
3: Nie, to szczerze mówiąc to wszystko powiedział, nie?
1: To dobra, kończymy rozmowę. Żartuję. Ja tutaj zaraz wszystko od was wybadam. Ja jeszcze chciałem zapytać o wasze duo. Czy wasze duo jest świeże i działa od tego krążka, czy wcześniej?
3: To duo działa bardzo, bardzo długo. Z bardzo długą przerwą jedną, ale no kurczę, stawiam na 20 lat.
2: Tak.
1: Czyli długa historia, konkretna.
2: Zrobiliśmy wcześniej takie mocno undergroundowe 2 albumy. Ja cały czas czekałem, aż Krzysiek wróci do mnie jako producenta, żeby móc coś dla niego wyprodukować, bo zawsze ceniłem jego rap. I cieszę się, że dotarliśmy do tego miejsca, bo sądzę, że się dobrze uzupełniamy.
1: No i dowieźliście naprawdę dojrzały, jak to powiedziałeś. Ja również sobie to nawet zapisałem, słowo dojrzały, podkreśliłem. Album Love czy Love?
3: Love.
1: Bo wy to zapisaliście Lo-V. Czy tu jest ukryte jakieś coś pod tym zapisem?
2: Tak. No, koncept się zaczął, bo trochę ten materiał na początku miał być taki lo-fi i to jest też takie nawiązanie do słowa lo-fi, ale też ten okres życia Krzyśka był trochę lo-fi.
3: Low.
2: Low.
1: Byłeś low, mówisz.
3: Low.
2: Tak.
1: No właśnie, Krzysiek. Właśnie, Krzysiek czy Sholmes, też jak wolisz, żeby się do ciebie zwracać?
3: Znaczy Krzysiek Sholmes, generalnie.
1: Krzysiek Sholmes, dobra. Od którego momentu, albo wydarzenia, albo sytuacji, zacząłbyś opowiadać właśnie swoją historię?
3: To znaczy, ja zawsze ją zaczynam w taki sam sposób, jak zacząłem ją w ref. Czyli jakby ten mój powrót do Dziunka, jakby do nagrywania, do życia, zaczął się w momencie, który jakby opisałem w kawałku ref. Jak mieszkałem w Anglii, byłem naprawdę low. I było naprawdę źle. I na może tydzień przed moimi urodzinami zadzwoniła do mnie moja córka przed swoimi urodzinami zadzwoniła do mnie moja córka i powiedziała, jaki chciałby prezent dostać na swoje urodziny, nie? I to był samolot Barbie. Ja w tamtym momencie nie miałem w ogóle siana. Pozajmowałem się jakimiś tam złymi rzeczami. Ja jej zapytałem wprost, dlaczego w ogóle taki prezent, nie? Że mogłaby sobie darować, a wybrać jakiś inny, tańszy prezent, a ona powiedziała, że chciałam po ciebie przylecieć po prostu do Londynu.
1: Okay,
3: i to był moment po prostu, w którym...
1: Uderzyło.
3: Bardzo, bardzo. I to był moment, kiedy po prostu wszystko się zmieniło, nie? To kompletna zmiana.
1: A co było tym takim destrukcyjnym, ja bym to nazwał, czynnikiem, który powiedziałeś, że tak wyniszczał?
3: To znaczy, tego było, wiesz, to było bardzo, bardzo różne i tego było bardzo dużo. To jakby na każdej płaszczyźnie, jakby moim zdaniem, dawałem plamę, mogę powiedzieć śmiało, nie? Na każdej możliwej, jaka przychodzi mi do głowy, to dawałem po prostu plamę.
1: Czyli ty, bo tak jak było to w singlu Ref, wyjechałeś do nie tylko Anglii, ale też do kilku innych krajów. To był ten moment, kiedy zacząłeś uciekać od czegoś właśnie, czy... Jak to wyglądało?
3: Znaczy myślę, że całe życie uciekałem przed czymś i dopiero wtedy jakby stanąłem oko w oko z tym problemem i jakby zacząłem z nim walczyć, mogę powiedzieć śmiało. coś takiego, że jakby odstawiłem kompletnie alkohol, jestem czysty, w ogóle nie spożyłem alkoholu, nie, jakby odmieniłem całkiem moje życie, zajmuję się kompletnie innymi rzeczami, w tym na przykład moimi dziećmi. Jakby to sprawia mi frajdę, czyli generalnie w tym momencie zajmuję się tylko i wyłącznie pracą, moimi dziećmi i muzyką. I to są jakby trzy rzeczy, którymi się w tej chwili zajmuję.
1: I od tego momentu, kiedy dostałeś właśnie tą wiadomość od córki, że chciałaby ten samolot Barbie, żeby po ciebie przyjechać, wróciłeś tutaj do Polski?
3: Tak, rok później wróciłem do Polski, ale samolot Barbie do tej pory ma, także...
1: Czyli jest ten charakterystyczny.
3: Jednak wygrało, nie? Dziecko zawsze wygra, jakby.
1: I tutaj w Polsce rozumiem, że powoli zaczęło to się wszystko jakoś układać.
3: To znaczy jeszcze w Londynie. Jeszcze przez jakiś czas tam byłem w Londynie i pamiętam, że właśnie wtedy był ten COVID. I ja generalnie pracując w Londynie widziałem dzieci praktycznie co miesiąc, nie? Że latałem co miesiąc tam przynajmniej na tydzień, a jak przyszedł COVID, nie widziałem ich 9 miesięcy. I ja byłem przekonany, że zostanę już do końca życia w Londynie, bo czułem się po prostu tam jak w domu. I te 9 miesięcy tej rozłąki, bo ja nie mogłem lecieć do Polski, bo były zamknięte lotniska i tam te wszystkie jakby akcje związane z tym COVID-em. Przez 9 miesięcy nie widziałem dzieci i stwierdziłem, dobra, to jest moment, kiedy ja pakuję walizkę i lecę do Polski, nie? Bo to jest ważniejsze po prostu niż praca i pieniądze, nie?
1: A jeśli chcesz powiedzieć w ogóle, to jak wyglądała twoja relacja rodzinna, że właśnie rozumiem, że zostawiłeś część swojej rodziny tutaj i właśnie sam wyjechałeś do Anglii?
3: To znaczy, my najpierw mieszkaliśmy całą rodziną w Anglii, moja córka urodziła się w Londynie. Połowa mojej rodziny wyjechała przez to, też mówię o tym na płycie, że było jakby zagrożenie ciąży i jakby opcja, że mój syn się nie urodzi, nie? I ja jakby spakowałem moją rodzinę i wysłałem do Polski na takie poważne badania, bo jakby no tam w Anglii jest to dość specyficzne po prostu. I po prostu wysłałem ich do Polski i wytrzymałem jeszcze rok w sumie i też wjechałem do Polski.
1: Dobra, już powiedzieliśmy tak naprawdę duży, powiedzmy, kawał historii, chociaż tak naprawdę pewnie byś powiedział, że to jest zalążek, ale tego zalążka chociaż może posłuchajmy w tym singlu Rev, który właśnie, o którym też mówiliśmy przed chwilą.
3: Git? Super, zapraszam.
1: Dobra, gramy Dziunek i Sean, singiel Rev, a wy nie uciekajcie za daleko, bo dalej będziemy rozmawiać po tym singlu właśnie z tym duchem.

życie to był ciąg katastrof, setki bomb spadających na miasto, splot, trzęsień ziemi, szczęśliwych chwilach na lekarstwo. A ja tylko chciałem robić rap, to dziś wisiałbym jak żyrandol, szukałem szczęścia między Niemcami a Anglią, szukałem domu między Walią a Holandią, nie miałem domu. Dwie walizki wystarczą, czteroletni anioł prosi o samolot Barbie. Skąd miałbym wziąć pieniądze, wiesz ile kosztują dragi? Zapytałem czemu samolot to bardzo drogi prezent. Tatuś, chciałabym przylecieć po ciebie. Dokładnie pamiętam ten moment, bo odwrócił całą ziemię. Dlatego

0: Pytają, czemu wciąż jestem sam. Mam żonę, pytają, czy bym nie chciał wrócić do mnie. Do tanga trzeba dwoje. Ja się jej nie dziwię, że się boję. Gdyby wybaczyła mi mój egoizm, beatyfikowaliby ją jak stoi. Na samym początku mieszkaliśmy w Londynie. Nie byłem dobrym człowiekiem, ani mężem, ani synem. Zamiast wybierać śpioszki, wybierałem sativę. Mogłem mieć w sercu życie, a miałem w głowie stypę. Ciągłe upadki, a co mnie to obchodzi? Nic nie szkodzi, że mój syn miał się nie urodzić. Nie wiem, czy to Bóg wysłuchał moich modlitw, bo obiecywałem mu zmianę, a znowu upadłem na chodnik. Obiecywałem jej zmianę, a nie patrzyłem jej w oczy. Obiecywałem im zmianę, rzuciłem żart jak bałtroczyk. I przyszła zmiana, kiedy przyszedł pozew rozwodowy. A czy czułem się winny? A czy czułem się zdrowy? A czy cofnąłbym czas? A czy byłem gotowy? A czy wcisnąłbym przycisk, żeby odwrócić własne losy? Czy wcisnąłbym rewers, żeby poczuć jej dotyk? Patrzeć w oczy, wtulić się we włosy? Dosyć, wiem, że przepraszam, nie mam mocy. Zwrócone pieniądze nie mają wartości. Stare demony nie mają litości, bo nie istnieje przycisk, który uczy miłości.
1: To jest powtórka.
2: No i to była ta pierwsza część historii. To jest chyba drugi albo trzeci na albumie singiel, prawda?
3: Trzeci.
2: Dobra, jednogłośnie zdecydowaliśmy, że trzeci, więc niech będzie trzeci. Dziunek i Szolms cały czas na antenie Radia Campus. Mamy dokładnie 16:16. Bardzo lubię takie lustrzane godziny. Co powiesz jeszcze, jeśli chodzi o ref, ale także i o ten singiel, który był wydany wraz z teledyskiem jako jedyny gospel? Tutaj fajną mi rzecz jedną powiedziałeś i chciałbym, żeby się właśnie sprzedał.
3: Dobra, to refrenie, w sumie mogę powiedzieć, że w refrenie do ref na wiolonczeli gra moja córka, którą namawiałem 3 miesiące, żeby zagrała melodię, która...
4: No, ale ona ciebie rok, żebyś wrócił, więc win-win.
3: No win-win, no. Zagrała melodię, która w uszach Dziunka nie wybrzmiewa. Chciałem, żeby usłyszał melodię.
4: No to jest
3: melodię.
4: Po prostu każdy słyszy
2: podobno muzykę inaczej, na własny sposób.
3: Tak, więc... tak. Znaczy, też mówię wprost, że ten kawałek jakby najbardziej lubię, najbardziej jest jakby taki dla mnie osobisty i bardzo mocny. Nie?
2: On się skończył takim wersem: nie istnieje przycisk, który uczy miłości. Ja się tak zastanawiałem, bo bardzo dużo jest na tym albumie czegoś takiego, takich sformułowań a propos drugich szans, straconych szans, albo żeby cofnąć czas, coś w tym stylu. I jeśli jest wers, nie istnieje przycisk, który uczy miłości, to zastanawiałem się, czy kliknąłbyś w jakiś przycisk, który by cię cofnął do jakiegoś momentu, żeby coś naprawić.
3: No właśnie nie. Myślę, że ja nauczyłem się miłości przez całą jakby tą lekcję mojego życia, która trwa, nie? Cały czas. I myślę, że taki przycisk to też by było, pasowałby do tych czasów, czyli coś, co można bardzo szybko jakby skrócić i powiedzmy nauczyć się miłości, ale tak naprawdę czy to będzie taka nauka miłości bez praktyki? No nie, no będzie to po prostu...
2: Ja trochę...
4: Na skróty,
2: dokładnie. Trochę z takiej innej bajki rapowej. Nie wiem, czy kojarzycie Szpaka. Mhm. Kojarzycie? No to ja go słucham i jest taki singiel Zły i ja właśnie chciałem wam zacytować wersy z tego, bo to bardzo dobrze pasuje do tego, okay, co też powiedziałeś. Nie chcę cofać czasu, choć bolało mnie to wszystko, bo bez tych wszystkich blizn byłbym pewnie dzisiaj nikim. I to właśnie uważam, że też ja też jestem tego zdania, tak jak rozumiem, że i wy, i Szpaku, które się też pod to podpisuje, że no jednak te blizny, czy różne sytuacje z przeszłości, lepiej się nie cofać, tylko właśnie żyć dalej, bo one gdzieś tam ukształtowały nas. Dokładnie. I to gdzie tutaj teraz jesteśmy. Singiel Love otwiera cały album i tam też zwróciłem uwagę na jeden wers. Mam chyba dyplom ze straconych szans. Czy swoją przeszłość traktujesz jako taki festiwal straconych szans?
3: No ja powinienem dyplom mieć zdecydowanie. Jestem studentem po prostu Uniwersytetu Straconych. Tak jest, tak. No jest tak, jak mówisz. No ja zdecydowanie jakby przyznaję sobie dyplom wszystkich zmarnowanych szans świata.
2: No ale jak na to właśnie patrzeć przez pryzmat tego, że no to są zmarnowane szanse i mówisz, że je zmarnowałeś, no ale skoro to, co było, to nas ukształtowało i żyjemy tu i teraz, no to jak to wszystko skonfrontować?
3: Wiesz, jeszcze skonfrontuję to tak, że ta płyta to jest jakby koncept album i ja go mieszczę w czasie 2009-2019. Jakby to jest...
2: Porządny przedział czasu.
3: Porządny przedział czasu, ale no wiesz, minęło od tego czasu już trochę i na przykład w tej chwili mam nadzieję, że zrobimy kolejny album, który będzie jakby kolejną częścią i kolejną opowieścią już jakby z późniejszego okresu, nie?
2: Etapem tego, co dzieje się potem, czyli właściwie teraz.
3: Dokładnie. A także, jak mogę się opowiedzieć, za 2009-2019 należy mi się dyplom. Absolutnie.
2: To możemy po skończonej audycji zrobić karteczkę, podpisać taką przy wyjściu, dyplom, pieczątkę, tak. Postawimy Radia Campus, stracone szanse. Żartuję sobie oczywiście. Chciałem cię zapytać, czy wiara pełniła jakąś rolę w tej historii?
3: No ogromną, ogromną. Ja tak naprawdę właśnie nawróciłem się w 2019 roku. Poznałem taką jasną drogę. Zdecydowanie tak jest. Także jakby znalazłem drogę dzięki Bogu, mogę powiedzieć to.
2: Bo ja też właśnie wywnioskowałem to, że gdzieś ta droga wiary gdzieś była dla ciebie wsparciem, bo tutaj z gospel, z tego właśnie singla, który ma też wydany teledysk, Jezus jest królem, liczę, że pewnego dnia to zrozumiesz. To kierujesz bardziej do siebie czy do kogoś?
3: Nie, to kieruję do mojej żony.
2: Do twojej żony.
3: Tak, no.
2: A jak wygląda właśnie teraz wasza rodzinna relacja?
3: To znaczy, no bardzo dobrze, ja się z nią dogaduję, myślę, że ona się ze mną też dogaduje i razem wychowujemy dzieci i jak dla mnie jest bardzo dobrze, nie? Wiadomo, że są, bywają też jakieś tam drobne sprzeczki i tak dalej, niesnaski, ale generalnie nie ma co porównywać, nie? Naprawdę.
2: Czyli jest lepiej, a między innymi tym czynnikiem, który wyciągał ciebie z bagna, rozumiem, że jest między innymi właśnie twoja rodzina, ale też i wiara.
3: Zdecydowanie tak.
2: Na waszych socialach opublikowaliście, nie pamiętam, czy to było, no w ostatnim czasie powiedzmy, które w tych postach, dzięki których pchaliście cały ten album, opublikowaliście coś takiego, że historia jest właśnie ciężka i mówi o tych straconych szansach, ale też w tych singlach jest odpowiedź, którą znajdziecie, jak sobie właśnie do tego wszystkiego podejść i jak to traktować. I jaki właśnie wniosek z tego wszystkiego płynie i gdzie on jest umieszczony w tej płycie? Według was.
3: Patryk, bo to chyba ty pisałeś ten post.
2: No i mamy.
4: Ja myślę, że przede wszystkim wyrzucenie z siebie takiej dawki negatywnych emocji, stawianie twarzy, stawianie czoła temu, co się w życiu przeszło i próba odtworzenia tego, przejścia na tą dobrą stronę, o której mówi Sholmes, próba ułożenia się z tym życiem na nowo, to jest odpowiedź w tym wszystkim. Jest tam zakreślona właśnie przez pewien horyzont czasowy historia, w której są opowiadane te wszystkie rzeczy z jego życia, no ale jednocześnie jest tam właśnie taka mocna potrzeba tej zmiany, czy właśnie wyrzucenia tego z siebie, żeby to niejako przyklepać i pójść z tym do przodu, dlatego mówimy o drugim materiale, który pewnie będzie o czym innym, może Resurrection. I to jest ta odpowiedź, bym powiedział. No, może nie powinienem pisać na przyszłość takich postów. Nie. Bez przemyślenia.
2: Ja myślę, że to jest bardzo dojrzała historia, tak jak to zresztą sami ujęliście. I myślę, że bardzo czytelnie można wyczytać, co się działo od właśnie tego 2009 roku i jakie są tego następstwa i czego można się wyzbraniać, a czego można się nauczyć. Jeszcze chciałem dopytać o singiel Soul Brothers. On zamyka wasz album. Czy to jest o was? Singiel.
4: Tak, tam nawet jest zostawiony mój śmiech na końcu zwrotki, bo Krzysiek przyjechał do studia, powiedział, że nagrywamy taki numer, ja ten beat wcześniej dla niego wyprodukowałem.
3: I on powiedział, że to musi się nazywać Soul Brothers.
4: Tak, ale nie wiedziałem, o czym będzie nawijał i zostawiliśmy pierwszy take, który został nagrany, bo kończy się wersem, czy wersami do mnie, Patryk, chciałbym ci tyle powiedzieć, i kończy się Soul Brothers i właśnie wtedy wybucham śmiechem, bo raz, że po prostu mnie ten wers wtedy ujął, a dwa, że po prostu zostało to dobrze nawinięte i zostawiliśmy to na koniec jako taki.
2: To ja mam świetny pomysł, a właściwie propozycję dla was, bo Soul Brothers jest singlem o waszym duo, jest ostatnim singlem na waszym albumie Love i myślę, że tak byłby fajny akcent, żeby was właśnie pożegnać tak fajnie tym akcentem i może byśmy właśnie zagrali ten Soul Brothers.
3: Śmiało. Mogę jeszcze coś tylko
2: dawaj,
3: powiedzieć?
2: Dawaj, śmiało.
3: Bo ja przegram ogromne pieniądze, jeśli nie powiem z Kibidy Dynia na antenie. Dzięki. Tylko już wygrałem.
2: Super, w takim razie tym miłym akcentem będziemy zbliżać się do tego, żeby pożegnać was właśnie singlem Dziunek i Sholmes, Soul Brothers. Wielkie dzięki, że wpadliście. Świetna historia i mam nadzieję, że widzimy się przy kolejnym albumie.
4: Jak najbardziej. Dzięki wielkie.
2: Pozdro i do zobaczenia. Cześć.
3: Cześć. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Akademicki Radio Campus.
3: People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. And getting away from the everyday problems of life. What do you think of this?
4: I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love.
5: This is the place.
4: The rhythm and the love.

0: To jest powtórka.
1: Dominik Bachara jest naszym gościem na antenie Radia Campus. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
1: King of Wake Surf Poland. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Wake znamy, surf znamy, a wake surf to?
2: To jest połączenie wakeboardingu z surfingiem. Od dobrych kilku lat Radek, właściciel szkółki wakesurf.pl, prowadzi zajęcia. Surfing z wakeboardingiem łączy jedna rzecz, deska i woda. Myślę, że jest to jedno z najfajniejszych połączeń. Jak ktoś jeździł na desce, jakiejkolwiek deskorolce, czy to snowboardzie, to będzie wiedział, że ta deska na właśnie wodzie jest czymś tą esencją tego, od tego się wszystko zaczęło. Więc wake surfing jest po prostu taką pasją, która łączy surfing z wakeboardingiem.
1: No dobra, ale jak to technicznie wygląda? Bo na wake'u mamy wyciąg, na surfingu mamy falę. To gdzie mamy ten mianownik, który nam to wszystko połączy?
2: No właśnie, mianownikiem jest ta fala. Zaczynamy od tego, że wyciąga nas motorówka na tej lince, dochodzimy do tej fali, łapiemy taki pik. To jest pik taki sam jak na właśnie falach na morzu, na oceanie, oczywiście troszkę mniejszy i to z troszkę mniejszą mocą, ale jest ten pik, który wyczuwamy, że fala zaczyna nas nieść. Wtedy czujemy energię fali i możemy puścić już linkę i swobodnie płyniemy za motorówką bez żadnej linki, siłą fali.
1: No dobra, technicznie wygląda to tak, że do motorówki doczepia się coś, dzięki czemu ta fala jest generowana, tak? Jak to wygląda?
2: Tak jest. To są specjalne łodzie przystosowane właśnie do wytwarzania takiej fali, żeby dało się pływać. Są takie mechanizmy, są obciążenia burt, żeby robić prawą falę, lewą falę, w zależności od tego, na jaką nogę pływa surfer. Czy pływa goofy, czy pływa regular, czyli prawa noga z przodu albo lewa noga z przodu. Którą stroną woli sobie pływać na tej fali. Ważna jest prędkość, ważne jest właśnie dociążenie tej właśnie łodzi i jaką chcemy falę. Falę możemy robić dużą i taką wolniejszą, a możemy robić i dłuższą i szybszą.
1: Mhm. I to wszystko regulowane zarówno tym, co falę robi, ale też prędkością motorówki, jak się domyślam.
2: Tak jest. Okay. Wszystkie ustawienia wpływają na to, jaką chcemy mieć falę i do czego chcemy ją właśnie wykorzystać. Czy do trików, czy do jakiejś innej fajnej rzeczy.
1: Jak to jest trudne w takim razie?
2: Co nie jest bardzo trudne, to jak ktoś kiedyś miał jakąś styczność z deską, to myślę, że załapie to w kilka minut.
1: Czyli nie jest taki próg wejścia jak z surfingiem, że tam trzeba jeździć na obozy i zanim się pierwszą falę złapie, to dwa tygodnie tam machać rękami i się wdrażać w to jak, co, po co, na co i dlaczego, tylko trochę łatwiej.
2: Troszkę łatwiej. Właśnie tutaj jestem od tej strony longboardowej, bo poza samym wakesurfem będzie również taki przejazd pokazowy na deskach longboardowych. To są deski customowe przeze mnie robione, długość 9-6, czyli niecałe 3 metry.
1: Czyli takie jak widać czasem na archiwalnych filmach z Hawajów, tak?
2: Klasyczne deski longboardowe, okay. Tak. To są nose ridery. To są deski do właśnie tego, żeby móc na nich przejść sobie z tego środka deski na

0: Ano, i zrobić tak zwany Hang 5, a jak ktoś potrafi, to nawet Hang 10, więc bardzo fajna sprawa. I najtrudniejszą rzeczą, przynajmniej dla mnie w surfingu, było na samym początku, po prostu zrozumienie fal. Gdzie mam się pojawić, gdzie mam być, w którym miejscu jest peak, jaką falę mogę wybrać. To niestety jest trudna sprawa.
1: No ale to kwestia po prostu oblatania się i opływania tak na dobrą sprawę.
0: Dokładnie, wypływania godzin i jeszcze, żeby najlepiej, żeby ktoś to wytłumaczył. Ale tutaj właśnie mówimy o surfingu klasycznym na oceanie czy na morzu. A za motorówką sprawa jest dużo prostsza, gdyż wyciąga nas łódź na właśnie podstawie linki. Stajemy na tej desce. Możemy ćwiczyć też i pop-up, bo możemy płynąć sobie na właśnie brzuchu, na tej desce, tak jakby nas fala na oceanie zabierała i sami wstajemy, więc trening do właśnie surfingu jest super. A samo pływanie może zacząć każdy. Może zacząć osoba, która nie miała w ogóle styczności z wodą, z tymi deskami, gdyż możemy pływać w takim duecie. Więc płynie instruktor, trzyma cię za rękę i pokazuje ci, co masz wszystko zrobić, jak wyczuć tą falę, jak wstać, jak się zachowywać na tej desce.
1: No to skoro wiemy co, po co, na co i dlaczego i kto może i kto powinien, to zaraz z Dominikiem jeszcze wrócimy i opowiemy o tym, kto będzie na tych zawodach walczył i o co.

0: jest powtórka.
1: Dominik Bachara jest cały czas z nami. Rozmawialiśmy o wakesurfie, ale zapowiedziałem się też jako jednego z organizatorów King of Wakesurf Poland. Tłumacz i objaśniaj.
2: Zawody King of Wakesurf Poland są to Mistrzostwa Polski w wakesurfingu. Wypowiadani będą surferzy z całej Europy, najwyższy poziom, myślę, możliwy, gdyż no, są to surferzy, co właśnie zajmują się tym profesjonalnie. Będą walczyć oczywiście o nagrody, jak i o prestiż wygrania takich zawodów, gdyż no, każdy chce właśnie pokazać, zwłaszcza na shortboardach, swoje umiejętności no, i swój styl pływania.
1: Dla laika. Co tam się ogląda, co się ocenia w takim razie w tych przejazdach, które będą u was na zawodach?
2: W wakesurfie chodzi głównie o triki, czyli wykonywanie różnych showitów, różnych obrotów, różnych skoków.
1: Czyli mniej więcej to, co widzimy na wakeboardzie.
2: Tak.
1: Tudzież na deskorolce, tylko w wersji wodnej.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. I tutaj chodzi też o styl pływania, czyli płynność, właśnie jaką przechodzi się od triku, No to wszystko się właśnie łączy. Głównie chodzi o skille, więc jak ktoś ma to w sercu, to i ma to w nogach i potrafi zrobić z tego fajny pokaz.
1: No ale przeszkód tutaj nie ma, jedyną przeszkodą jest fala, więc jakby wszystko robi się, chciałem powiedzieć, że na flacie, ale nie do końca.
2: Tak jest.
1: No ale wszystko robi się bezprzeszkodowo, tylko i wyłącznie z wykorzystaniem tej fali, która będzie generowana tak na dobrą sprawę przez motorówkę. Jak daleko trzeba odjechać od Warszawy, żeby to zobaczyć?
2: 20 kilometrów na Zalew Zegrzyński. Tam mamy siedzibę wakeschool.pl w hotelu 500. Mamy tam cały sprzęt, właśnie łodzie dostępne, jak również takie sprzęty jak airfoil, jak właśnie longboard, wake zwykły, więc możemy przetestować sobie różne możliwości i po prostu zobaczyć, co jest fajnego, co nam wypasowało i na czym chcielibyśmy pływać sobie w przyszłości.
1: No dobra, to jak ktoś chce wpaść, to wie, ale jak ktoś chce wpaść na zawody, to kiedy?
2: 4 lipca, sobota najbliższa. Od rana do popołudnia będą zawody. Około 15-16 po zawodach będą pokazy właśnie longboardingu, airfoilu i innych sportów, a po całym wydarzeniu, po ogłoszeniu wyników będzie impreza plażowa.
1: No dobra, czyli co? W sobotę widzimy się na zawodach, a widzimy się z wami też nad Zegrzem, jeśli ktoś chciałby spróbować takich no, świeższych form obcowania z deskami najprzeróżniejszymi.
2: W sobotę mamy zawody, właśnie w niedzielę po zawodach będziemy też właśnie pływać z chętnymi osobami na longboardzie. Na tą niedzielę przygotowuję właśnie 3 deski, żebyśmy sobie mogli potestować. Są to właśnie nose ridery, takie typowe longboardy. Jeszcze jest kilka miejsc, więc jak ktoś ma ochotę sprawdzić, jak to wygląda, proszę o właśnie jakiś kontakt, czy na social mediach do mnie, albo do wakeschool.pl. Odzywajcie się, jest na właśnie pewno jakieś miejsce będzie, żeby ktoś chętny mógł sobie spróbować.
1: No to widzimy się w sobotę i niedzielę nad Zalewem Zegrzyńskim. Dominik Bachara był naszym gościem na antenie Radia Campus. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich i zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja. Radio Campus.

cambiar ya.

Where you go?

Yeah.

0: Campus.
1: O, jakie atletyczne ciasteczka.
2: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
1: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: Plance w dymie?
1: W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: rozmawiać, Zasiek, tyle. Gdzie jest miłość?
1: Radio Campus 97,1 FM.

0: Radio Campus.
1: Flavor D, Scala.

0: 11 godzina, mówi Zofia Bozeusz.
1: Sportowy kampus.
0: Wczoraj na 1/8 Mistrzostw Świata w piłce nożnej Francuzi wygrali 1-0 z Paragwajem. Kylian Mbappé strzelił bramkę w 70 minucie podczas rzutu karnego. Paragwajczycy często faulowali, choć sędzia nie pokazywał im żółtych kartek, co wzbudziło duże poruszenie. Selekcjoner Francuzów Didier Deschamps stwierdził po wygranej, że rywale dopuścili się wielu niesportowych zagrań. To nie jest futbol, który przyciąga ludzi na stadion, powiedział, dodając, że w końcówce meczu polecił graczom osłaniać Kyliana Mbappé przed faulami rywali. Dzisiaj o 22:00 1/8 finału między Brazylią a Norwegią, a o godzinie 2:00 1/8 finału między Meksykiem a Anglią. Polskie zawodniczki pokonały chińskie Taipei 3-1 w akademickich mistrzostwach świata w futsalu.
2: Fajnie, myślę, że fajnie, chociaż z urazami, dlatego dzisiaj tak ciężko, już wczoraj było ciężko, ale 3 bramki, 2 takie, myślę, że ładne, więc pozytywnie. Myślę, że tak, że dziewczyny przeciwniczki w sumie wychodziły z przewagą, to nie sprawiało nam chyba jakichś dużych problemów, gdzie dziewczyny sobie dobrze radziły na boisku z eliminowaniem ich ataków, także na plus.
0: Powiedziała zawodniczka Dobrosława Skorupska. Polki teraz będą kibicować reprezentacji Portugalii, by w niedzielę także wygrała z zespołem z Azji. Do wtorku można oglądać Mistrzostwa Świata w futsalu w Warszawie. Więcej informacji na stronie azs.waw.pl. Iga Świątek nie utrzyma miejsca w czołowej piątce listy WTA. W Wimbledonie Świątek walczyła z numerem 3 i broniła aż 2000 punktów za ubiegłoroczny triumf. Wczorajsza porażka z Aleksandrą Ealu z Filipin spowodowała, że z tego dorobku pozostało ich zaledwie 130. Nie dbam już o wyniki, byłam na nich tak bardzo skupiona, że trudno było tak dalej funkcjonować. Naprawdę staram się to odpuścić. Nie mam dobrych wyników, więc nie będę od siebie ich oczekiwać, bo po prostu się nie pojawiają. Nie jestem jeszcze na tym poziomie, muszę zacząć pracę od początku i spróbować po prostu poprawić swój tenis, powiedziała Iga po wczorajszej porażce. W rankingu Polkę na pewno wyprzedzą Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff oraz Rosjanka Mira Andrzejewa. Wczoraj rozpoczęła się 113. edycja słynnego wyścigu rowerowego Tour de France. Pierwszy dzień zmagań był bardzo wymagający dla kolarzy, którzy rywalizowali w groźnym dla zdrowia upale. Co więcej, nie mogli skorzystać ze znanego od lat sposobu na ochłodzenie. W stolicy Katalonii temperatura przekraczała 30 stopni. Aktualnie na pierwszym miejscu tabeli Tour de France znajduje się Duńczyk Jonas Vingegaard. Drugi etap ze startem w Taragonie i metą w Barcelonie dzisiaj o godzinie 13:30 w Eurosporcie 1, Playerze oraz HBO Max.

dzień dobry, Sanitalmo z tej strony, jak co niedzielę o godzinie 11 słyszycie mój i Marcina głos w audycji Soul Park, gramy Soul i R&B w najlepszym wykonaniu tylko w Radiu Campus 97 i 1 FM. Dzisiaj niestety sam Marcin jeszcze nie wrócił z Openera, także możecie się spodziewać za tydzień relacji z jego strony, a ja dzisiaj w związku z tym, że ostatnie audycje były, praktycznie wszystkie były tematyczne, więc sięgaliśmy do rzeczy troszkę starszych, to ja postanowiłem, ci, którzy nas słuchają od dawna wiedzą, że ja lubię nowości, zawsze je sprawdzam, zawsze je przynoszę i w związku z tym, jako że jestem sam, no to mam dla was przygotowanych bardzo dużo nowości, bardzo dużo ciekawych nowości i taką też nowością rozpoczęliśmy naszą audycję. I'm hot, jestem gorąca, gorący, Nina Sky i Static Selecta. Nina Sky, czyli duet sióstr bliźniaczek pochodzących z Nowego Jorku, z dzielnicy Queens, znanych przede wszystkim z ogromnego hitu sprzed ponad 20 już lat, Move Your Body, który podbijał listy przebojów i wszystkie imprezy, a teraz dziewczyny wróciły z nowym singlem, takim nie w ich stylu trochę, bardzo boom-bapowym przez produkcję Static Selecta. Słyszałem też takie plotki, że prawdopodobnie dziewczyny cały album wydadzą na bitach Static Selecta, jako że to jest jeden z moich ulubionych takich boom-bapowych producentów, to czekam na to z niecierpliwością. Jak już jesteśmy w Nowym Jorku, dzisiaj postaram się trochę mniej gadać, bo naprawdę tych nowości mam bardzo dużo przygotowanych, ale jak już jesteśmy w Nowym Jorku, to tutaj warto na mapę wrzucić wokalistkę pod pseudonimem Layla. Layla to jest córka rapera, którego możecie kojarzyć, na pewno starsze pokolenie, czyli Mos Def. Wspaniały raper, doskonały raper i jego córka też robi muzę. Parę lat temu wydała, chyba 2 albo 3 lata temu wydała swój debiutancki album, a teraz wraca z nowym singlem Miss Mango i to właśnie teraz w waszych głośnikach.

Fena Hughes, wokalistka rodem z Pasadeny w Kalifornii, czyli przetransportowaliśmy się na chwilkę z Nowego Jorku do Kalifornii. Fena Hughes, którą możecie kojarzyć, jeżeli jesteście słuchaczami rapu i R&B, między innymi ze współpracy z Tylerem The Creatorem przy utworze Sweet I Thought You Wanted to Dance, ze znakomitego albumu, a tak naprawdę mixtape'u Call Me If You Get Lost z roku 2021. Fena Hughes wydała już 3 albumy, każdy z nich jest absolutnie fenomenalny. Uwielbiam tę panią. No i powróciła z nowym singlem Recognize. Moje producenckie łóżko od razu usłyszało ten break perkusyjny pochodzący z utworu Dance Girl, człowieka, który się nazywa Fatback Brother Bill Curtis, czyli perkusista znakomitego klasycznego funkowego zespołu Fatback Band. Ten sam drum break wykorzystał kiedyś pewien producent, który jest młodszym bratem Madliba, Oh No, w utworze Move z J Dillon i Rakim C. To był rok 2004 i zawsze ten break, jak słyszę, a on nie jest często wykorzystywany, to zawsze przykuwa moje ucho. A jak już wcześniej byliśmy w Nowym Jorku, to wróćmy jeszcze na chwilę do tego Nowego Jorku. Moje absolutne odkrycie zeszłego tygodnia, Nomi, pisana przez Nomi, kropka na końcu, tak jak trochę jak Hubert kropka w Polsce. Czyżby jakaś inspiracja? Kto wie. Pochodząca z południowej Karoliny wokalistka, ale aktualnie stacjonująca w Nowym Jorku, którą tutaj opisują w internecie jako osobę, która ma taką duszę, której nie da się zakłamać, nie da się podrobić. Dostała propsy od Syzy, od Tylera The Creatora, którego wspominałem przed chwilą. Także tutaj to nie są małe nazwiska i jej single Sweet Talk jest absolutnie kozacki, posłuchajcie.

Devon Gilfillian mówi, zaczekajcie, naprawdę zaczekajcie, bo muszę wam powiedzieć, to jest niesamowity człowiek, wydał właśnie swoją trzecią płytę, nie licząc album, który jest cover albumem Marvina Gaye'a, What's Going On. Devon Gilfillian, człowiek urodzony w mieście, które się nazywa Morton w stanie Pensylwania, aktualnie przebywający w Nashville w Tennessee, co słychać w jego muzyce, gdyż jest to soul bardzo mocno nadziany, że tak powiem, jeżeli użyjemy takiego stwierdzenia kulinarnego, bluesem i country, i jest naprawdę niesamowity człowiek. I ten jego album, na który bardzo czekałem, bo jak usłyszałem już pierwszy singiel, to wiedziałem, że chcę ten album usłyszeć w całości. Jest naprawdę ten album fenomenalny. Album nosi tytuł Time Will Tell, czas powie, czas opowie, i naprawdę czas pokazuje, że warto było czekać. Centralnie polecam, bo zresztą ten numer

Moim zdaniem jest single sezon Is It Cool? Ja odpowiadam tak, to jest cool zdecydowanie, a jeszcze co do Syzy i wytwórni, w której wydaje, sobie wrócimy przy następnym numerze. Póki co Steve Lacy, Syza, Is It Cool?

Dlaczego mówiłem wcześniej o wytwórni, w której wydaje SZA, czyli Top Dog Entertainment? Dlatego, że jej były kolega wytwórniany, taki mało znany raper Kendrick Lamar, odszedł z tej wytwórni już jakiś czas temu, założył swoje wydawnictwo PG Lang i właśnie dostaliśmy wydawnictwo pierwsze z PG Lang, które nie jest wydawnictwem Kendricka Lamara, a jest wydawnictwem R&B. I jest to wokalistka Imani Imani, urodzona w Surinamie, aż sprawdzałem, to jest państwo w Ameryce Południowej, graniczące z Brazylią. I Imani Imani urodziła się w Surinamie, wychowała w Amsterdamie i właśnie wydała swój debiutancki album nakładem PG Lang, nazywający się Paper Cut. I z tegoż albumu zagram wam chyba mój ulubiony numer póki co, On Demand.

0: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Reklama.
2: 11.30, Zofia Błazeusz.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Bilans ofiar trzęsień w Wenezueli, miliony ludzi na pogrzebie lidera Iranu i 250. rocznica niepodległości Stanów Zjednoczonych.
3: Wiadomości.
2: Bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę, wzrósł do 3000, podaje w sobotę resort komunikacji. Szpitale są kompletnie przepełnione. Rannych jest 17 tysięcy osób, zniszczonych zostało 850 budynków, a ponad 16 tysięcy ludzi straciło dach nad domem. Uruchomiono dla nich 59 obozów przejściowych. Eksperci obawiają się, że ostateczny bilans kataklizmu będzie znacznie wyższy, biorąc pod uwagę, że za zaginione uznawano ponad 50 tysięcy osób. W bardzo zniszczonym przez wstrząsy mieście Carabadella w stanie La Guaira ponad 30 lekarzy pracuje w szpitalu polowym. Doktor Antonio Olaizola ostrzega, że jak ludzie poszkodowani gromadzą się w zaimprowizowanych centrach pomocy i placówkach medycznych, rośnie ryzyko wybuchu epidemii chorób zakaźnych. Miliony ludzi zgromadziło się na pogrzebie Alego Chamaneiego, byłego przywódcy Iranu. Chamanei zginął 28 lutego, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Miał 86 lat. Publiczna część uroczystości pogrzebowych rozpoczęła się w sobotę rano w stolicy Iranu, Teheranie. Oczekuje się, że w ciągu 6 dni w ceremoniach weźmie udział nawet kilkanaście milionów osób. Trumna z ciałem Alego Chamaneiego została wystawiona w wielkim meczecie. Hołd oddali mu przedstawiciele władz Iranu na czele z prezydentem i przewodniczącym parlamentu, a także członkowie delegacji zagranicznych. Uroczystości pogrzebowe opóźniono z powodu trwającej wojny, a rozmowy irańsko-amerykańskie są wstrzymane do zakończenia pogrzebu. W sobotę utonęły dwie osoby, a od początku czerwca już 73, poinformowała w niedzielę na platformie X Policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo. Woda to żywioł, chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, twoja rozwaga może uratować życie, podkreśliła w komunikacie policja. Według policyjnych statystyk rok temu w Polsce utonęły prawie 300 osób, to w zdecydowanej większości dorośli mężczyźni. Wśród nich znajdowało się też parę kobiet i nieletnich. Alkohol za przyczynę utonięcia uznano w 58 przypadkach. Wśród częstych okoliczności utonięć wskazano kąpiel w miejscu niezastrzeżonym, nieostrożność podczas łowienia ryb lub przebywania nad wodą oraz kąpieli w miejscu zabronionym. Co najmniej 8 osób, w tym 4 dzieci, zostało postrzelonych wczoraj w dzielnicy Coney Island w Nowym Jorku w Dzień Niepodległości. Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym i nie wiadomo, co było powodem strzelaniny. W trakcie pokazu fajerwerków, który był częścią tych obchodów, na moście bruklińskim wybuchł niewielki pożar, jednak został on szybko ugaszony i nikt nie odniósł obrażeń. Mimo temperatury sięgającej 38 stopni, tysiące Amerykanów zgromadziło się w centrum Waszyngtonu, by wspólnie świętować 250. rocznicę niepodległości USA. Na wieczór zaplanowano wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa i wielki pokaz fajerwerków. Ten kraj jest domem wolności, to ziemia wolności, a ta flaga jest sztandardem najbardziej niezwykłego, wyjątkowego i niesamowitego narodu, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi. Dziś USA są silniejsze, bardziej wolne, bogatsze, bezpieczniejsze i dumniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Mówił prezydent Donald Trump.
3: Campus.
4: What's up, it's Baby Rose, and you are now listening to Soul Park at Radio Campus.

najbardziej nietypowy głos dla młodej wokalistki, jakim mogła młoda wokalistka być obdarzona, no to Baby Rose zdecydowanie, ale głos, który uwielbiam, który zawsze mnie koi i po który zawsze chętnie wracam. Wraca z nowymi singlami tak naprawdę, bo już wszystkie trzy, łącznie z najnowszym Let Me Go, słyszeliście w Radio Campus w Soul Parku. Baby Rose wraca i zapowiedziała swój najnowszy album Journalism, który już okaże się za 4 dni. To jest pierwsze wydawnictwo Baby Rose od roku 2024, w którym to wydała epkę z bandem z Kanady Bad Bad Not Good. Epka się nazywała Slow Burn, a 3 lata tak naprawdę od jej pełnoprawnego wydawnictwa Through and Through. I jak jesteśmy już przy nowościach wylądowaliśmy znowu w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj postać absolutnie mi nieznana do... nie wiem, miesiąc temu ją poznałem. Sun, wokalistka, która się nazywa Sun, S-A-H-N, wokalistka pochodząca z Vallejo w Kalifornii, której singiel Luck In grałem parę tygodni temu w Soul Parku, wydała już swój album The Garden, który już przesłuchałem kilkukrotnie. Tam też ten singiel Luck In się znalazł, ale z tego albumu zagramy sobie teraz inny numer, żeby was zachęcić do sprawdzania artystów, którzy mają mniej odtworzeń na Spotify'u, bo na naprawdę często za tymi ksywkami kryje się mega jakościowa muzyka. Także Sun, Change Your Life.

i Sopak Airlines zabierają was ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Wylądujemy ostatecznie w Wielkiej Brytanii, tam gdzie lubię lądować najczęściej, ale przelecieliśmy w zasadzie już przez Francję. Anaïs Cardo, wokalistka francusko-gabońska, mieszkająca we Francji, w Paryżu. Wokalistka, która już swój album pierwszy ma na koncie, czyli Pink Magnolia z roku 2023. Ma też bardzo duży featuring na koncie, ponieważ znalazła się na albumie Wizkida pod tytułem Morajo. Wizkid, ogromna gwiazda afropopu, afrobitu. Tutaj chyba nie trzeba przypominać tej ksywki. Ten utwór znalazł się w ogóle na 12. miejscu najczęściej słuchanych utworów na Apple Music w roku 2024, także to niemałe osiągnięcie. No i Anaïs Cardo wróciła właśnie z najnowszą epką Map of Her Shadow i z tegoż z wydawnictwa pochodzi utwór, który słyszeliście, utwór, który nosi tytuł FOMO. Mam nadzieję, że znacie to rozwinięcie, ten skrót Fear of Missing Out, ale ciekawostka, nie wiem, czy znacie kontr sytuację, czyli nie FOMO, tylko JOMO, Joy of Missing Out. To jest radość z odpuszczania i bycia poza cyfrowym światem i to polecam, właśnie nie FOMO, tylko JOMO, cieszyć się z tego, że nas nie ma tam, gdzie są wszyscy. A jak już jesteśmy w tej Europie, przyjedziemy do Francji, to idźmy do tej Wielkiej Brytanii przez kanał Suezki i tam stacjonuje jedna z wokalistek, za które trzymam bardzo mocno kciuki, bo ma naprawdę być szansę, ma szansę być drugą Georgią Smith. Nia Smith, czy nazwisko jest przypadkiem? Nie wiem, zobaczymy. Urodzona w Brixtonie w Londynie, córka producenta i bratanica chyba Romeo z So Solid Crew, czyli mega klasycznej rapowej grupy z Wielkiej Brytanii. Ona przede wszystkim zasłynęła coverami na TikToku i w 2024 roku wylądowała ze swoją pierwszą epką Give Up The Fear, która była absolutnie fenomenalna. Kocham tę epkę i wróciła z nową epką właśnie, która nosi tytuł Payback Is A Dog. I z tegoż wydawnictwa na pewno znacie utwór Limit na samplu z Jamesa Blake'a, który pewnie słyszeliście już w Radio Campus wiele razy, ale zagramy sobie coś innego. Tym razem Hope in Us, Nia Smith, właśnie teraz w South Parku Radio Campus.

niepokojące dźwięki to wbrew temu, co mówi tytuł, czyli Ecstasy, to Kadim, producent i multiinstrumentalista ze wschodniego Londynu, mieszający w swoich produkcjach jazz, hip-hop i R&B, co było słychać, a na mikrofonie w tym akurat utworze klasyk neo-soulu Bilal na jego płycie Highs and Lows, nie na płycie Bilala, na płycie Kadima. Jeszcze możecie usłyszeć między innymi Koji Radicala, Sampe the Great, czy chociażby Lyle Ike. A jeżeli chcecie usłyszeć więcej Bilala, to Bilal wraca na aż dwa koncerty do Polski w klubie Jasmine, które odbędą się już w najbliższym tygodniu, 8 i 9 lipca. Bilety są jeszcze dostępne, także jeżeli chcecie tego genialnego wokalistę usłyszeć na żywo, to chopchop, jasmine.com przez 2S, / koncerty, tam są odnośniki do wydarzeń i do zakupu biletów. Na pewno będzie dużo klasyków, na pewno będzie Soul Sista, na pewno będzie Fastlane, na pewno będą być może nawet jakieś nawiązanie do Kendricka Lamara, z którym Bilal w ostatniej dekadzie, już można powiedzieć, pracował, chciałem powiedzieć w ostatnich latach, ale ostatnia dekada to nie są ostatnie lata. Także zapraszam Was serdecznie. 8-9 lipca, Jasmine, klub w Warszawie, Bilal, jeszcze bilety są dostępne. A na sam koniec tej niedzielnej mojej solowej audycji mam dla Was coś od wokalistki, którą już wspomniałem i zostajemy na sam koniec jeszcze w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Georgia Smith, czyli to nie jest siostra Neil Smith, którą wcześniej grałem, powraca z najnowszym albumem. Kazała nam chwilę czekać, bo ostatni album Falling or Flying ukazał się w roku 2024. A What Are The Odds zapowiedziany jest na 21 sierpnia, czyli w przyszłym miesiącu już go dostaniemy, a z niego zagramy singiel z Wizkidem Alive. Ja nazywam się Saint Elmo, dziękuję Kubie Grądzielowi za realizację i życzę Wam miłej niedzieli i do usłyszenia za tydzień.

Jest kilka minut po godzinie 12. Słuchacie Radia Campus. Przy mikrofonie Dawid Martin. Przed chwilą wybrzmiała rambala, zatem zaczynamy audycję 60 minut dookoła świata, w której dziś obierzemy kurs na wyspy Zielonego Przylądka. Mały kraj wielkich ludzi, co w nocy z piątku na sobotę pokazali całemu światu kapowerdyjscy piłkarze, walcząc na mundialu jak równy z równym z potężną Argentyną. Długo wydawało się, że będzie to mecz bez większej historii. Od dzień jak co dzień Leo Messi strzelił bramkę, Albi Celeste odliczali kolejne minuty zbliżające ich do kolejnego zwycięstwa. No ale to, co wydarzyło się w drugiej połowie i w dogrywce tej rywalizacji, na zawsze zapisze się w dziejach piłki nożnej. To był pojedynek Dawida z Goliatem, w którym Dawid ostatecznie przegrał, pokazując jednak przeogromną wolę walki i wiarę w to, że piłkarskich bogów da się jednak pokonać. Piękne to było widowisko, dzięki któremu o małym archipelagu na Atlantyku raz jeszcze usłyszał cały świat. No a tak się składa, że właśnie dziś, 5 lipca, Kapowerdyjczycy świętują niepodległość swojego kraju, ogłoszoną w 1975 roku na fali dekolonizacyjnych zmian zapoczątkowanych przez rewolucję goździków w Portugalii. Dziś zatem będziemy słuchać muzyki właśnie z Republiki Zielonego Przylądka i na początek zaśpiewa nam najwspanialsza ambasadorka kultury tego kraju, bosonoga diva z Mindelo, Cesária Évora.

Emar, miłość i morze, śpiewała przewspaniała Cezaria Evora, córka prostej kucharki z portowego miasta Mindelo na wyspie São Vicente, która swoją karierę rozpoczynała jako nastolatka od występów w miejscowych barach i tawernach i mimo, że wówczas udało jej się nawet nagrać parę utworów dla tamtejszej rozgłośni radiowej, to nie do końca wszystko układało się po jej myśli. W pewnym momencie młoda Cezaria postanowiła nawet zarzucić swoje śpiewanie. Przełom nastąpił w połowie lat 80., kiedy artystka poznała w Lizbonie José da Silvę, swojego późniejszego agenta i producenta, który zaprosił wówczas już 47-letnią Cezarię do Paryża i z jego wsparciem powróciła ona w glorii i chwale, podbijając serca europejskich słuchaczy i rozsławiając wyspę Zielonego Przylądka na całym świecie. Cezaria Evora zapisała się w historii jako ikona kultury tego kraju i najwybitniejsza w dziejach wykonawczyni kreolskich gatunków morna i coladeira. Utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, stanowił przykład pierwszego z nich. Morna to pełne nostalgii pieśni, przepojona tak typowym dla tradycji luzofońskich nastrojem saudade, nutami tęsknoty i melancholii, wykonywane przy akompaniamencie nieodzewnego cavaquinho i traktujące zwykle o nieszczęśliwej miłości. W tej pieśni to uczucie zostało porównane do morza, które jest tajemnicze i głębokie. A teraz dla odmiany sięgniemy po dwie nieco żywsze i taneczne coladeiry, obie, podobnie jak Amor Emar, pochodzące z płyty Rogamar z roku 2006. Będzie to tytułowa kompozycja z tego albumu oraz Afrika Nosa, w której zaśpiewał też gość z nieodległego Senegalu, Ismaello. Przed wami raz jeszcze Cezaria Evora.

Afrikanosa. Śpiewała Cezaria Evora, której towarzyszył tutaj Ismael Lo z Senegalu. To nagranie znalazło się na albumie Rogamar z roku 2006, który u nas w Polsce zyskał status złotej płyty. Cezaria Evora odeszła w 2011 roku, ale pozostała jej muzyka i legenda bosonogiej diwy, niezmiennie inspirująca kolejne pokolenia kapowerdyjskich artystów, a przede wszystkim kapowerdyjskich wokalistek. No jest coś niebywałego w tym, że tak mały naród wydał na świat nie tylko niezwykle ambitnych i walczących do końca piłkarzy, ale też tyle utalentowanych muzycznie ludzi i wspaniałych kobiecych głosów, aspirujących do miana spadkobierczyni z Hedy po pani Cezarii. No i teraz pojawi się jeden z nich, Maria de Barros, przedstawicielka rozsianej po świecie kapowerdyjskiej diaspory. Tak to się już ułożyło, że większość kapowerdyjczyków mieszka poza wyspami Zielonego Przylądka. W kraju jest ich nieco ponad 500 000, natomiast liczebność kapowerdyjskiej diaspory szacuje się na od 700 tysięcy do około 1 000 000 ludzi. Maria de Barros, która za chwilę nam zaśpiewa, urodziła się w 1961 roku w Dakarze w Senegalu. Potem wychowywała się w Mauretanii, by w wieku lat 11 wraz z rodzicami wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka i działa do dziś. Jej mężem jest Mel Wilson Jr., basista Toots and the Maytals, stąd rytmy reggae są jej nieobce, czego doskonały przykład będzie stanowić właśnie ten utwór, Ribe Rosinha, otwierający jej płytę Niamundo, Mój Świat z roku 2003.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: 12.30, Zofia Błazeusz.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Trump rozmawiał z Putinem i Zełenskim. Nowe cła na zakupy z chińskich platform. Śmiertelny wypadek w Hucie.
3: Wiadomości.
2: Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i Wołodymirem Zełenskim, którzy złożyli mu gratulacje z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Ukraiński prezydent przekazał, że jednym z tematów rozmowy była wojna na Ukrainie. Wołodymir Zełenski poinformował o rozmowie z Donaldem Trumpem na portalu X. Odbyliśmy bardzo owocną rozmowę, jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym za wszelką otrzymaną pomoc i głęboko cenimy to, że Ameryka stoi u naszego boku w obronie naszej niepodległości, napisał. Według relacji agencji Reuters na podstawie rosyjskich mediów Trump zadeklarował pomoc w zakończeniu wojny i zapewnił, że poruszy tę sprawę podczas szczytu NATO, który w nadchodzącym tygodniu odbędzie się w stolicy Turcji, Ankarze. Istnieje realna szansa na zakończenie tej wojny, a determinacja Ameryki ma decydujące znaczenie. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować te rozmowy podczas szczytu NATO w Ankarze, poinformował Zełenski. Od 1 lipca Unia Europejska wprowadza nowe zasady dotyczące cła na towary o wartości 150 euro. Zgodnie z nowymi przepisami cło będzie naliczane od każdej sztuki towaru w paczce, a nie od całej przesyłki. Nowe regulacje unijne wprowadzą istotne zmiany w zakupach online, które mogą wpłynąć na popularne platformy e-commerce, takie jak Shein, Temu czy AliExpress. Celem tych zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz ochrona lokalnych przedsiębiorców. Jednak dla konsumentów oznacza to wzrost cen. Konieczność weryfikacji zawartości milionów paczek może zablokować centra logistyczne i urzędy celno-skarbowe w całym kraju. Przez najbliższe miesiące przekonamy się, czy wprowadzane zmiany i związane z nimi problemy skutecznie zniechęcą odbiorców do zamówień na chińskich platformach. Podsumowuje Monika Piątkowska, doradca finansowy. 38-letni pracownik Huty Miedzi Głogów 2 zginął w wypadku, do którego doszło w nocy z 3 lipca podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi. Mimo natychmiast podjętej akcji ratowniczej nie udało się przywrócić czynności życiowych pracownika. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśni specjalna komisja, informuje KGHM. Do tragedii doszło 3 lipca o godzinie 23 na terenie Wydziału Przygotowania Wsadu P21 Huty Miedzi Głogów 2. W związku ze śmiercią pracownika zarząd KGHM podjął decyzję o wprowadzeniu dwudniowej żałoby we wszystkich oddziałach spółki.
3: Pogoda.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Jest to województwo łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, opolskie, śląskie oraz południowa część województwa mazowieckiego. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km na godzinę, w porywach do 75 km na godzinę z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie mogą wystąpić burze, w trakcie których możliwy jest drobny grad. Ale to obowiązuje dzisiaj od godziny 13 do godziny 21.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Słuchacie audycji w 60 minut dookoła świata, w której dziś odwiedzamy Wyspy Zielonego Przylądka, świętujące właśnie swój Dzień Niepodległości, mając jeszcze w pamięci niedawny mecz błękitnych rekinów, czyli piłkarskiej reprezentacji tego malutkiego kraju przeciwko potężnej Argentynie, przed którą wyspiarze nie poczuli żadnego respektu przez ponad 120 minut, dzielnie stawiając opór Leo Messiemu i jego kolegom, ba, strzelając im przy tym dwie bramki. No i pewnie tak jak Cezaria Evora na zawsze zapisała się w historii muzyki świata, tak jej rodacy swoim występem na tegorocznym mundialu na zawsze zapisali się w historii piłki nożnej, przynajmniej w pamięci kapowerdyjskich kibiców. No ale wróćmy do muzyki. Dziś w programie królują brzmienia kreolskie z tego kraju, Morna i Coladeira, których słuchaliśmy w pierwszej części audycji, a tę drugą odsłonę rozpoczęliśmy od naszego poczciwego Mazurka, który spod trzech polskich chłopskich chałup trafił na dwory polskiej szlachty, a z nich z kolei na arystokratyczne salony Francji i innych krajów Europy Zachodniej, a wreszcie pochodzący z nich osadnicy i koloniści porozwozili naszego Mazurka po całym świecie. I jak mogliście się przekonać, trafił on również na Capo Verde, przykład którego wysłuchaliśmy przed chwilą, pochodził z płyty Cave Music, znakomitego instrumentalisty grającego na cavaquinho, znanego pod pseudonimem Bau, pod którym to ukrywa się Rufino Almeida, przez lata współpracujący z Cezarią Evorą. Zresztą oboje pochodzili z tego samego miasta, czyli Mindelo. No i tam też na świat przyszła kolejna artystka, której teraz posłuchamy, mianowicie Gabriela Mendes.

Sabu z płyty Tradição. Śpiewała Gabriela Mendes, podobnie jak Cezaria Évora, urodzona w Mindelo na wyspie São Vicente, gdzie od dziecięcych lat otaczała ją muzyka. Tata grał na gitarze, mama śpiewała na uroczystościach kościelnych, a ona sama jeszcze jako dziewczynka zaczęła występować w chórze szkoły salezjańskiej, do której uczęszczała. Po latach stała się cenioną wykonawczynią mornej coladeiry, a także innych królewskich gatunków muzycznych wywodzących się z Capo Verde, takich jak taneczne funana i galope, które pięknie łączy z elementami jazzu i muzyki świata. Gatunkowe i stylistyczne granice przełamywała również kolejna wokalistka, która zaśpiewa w dzisiejszym programie, a którą pożegnaliśmy przed 3 laty. Odeszła stanowczo za wcześnie. Przed wami Sara Tavares.

One Love, a wcześniej wybrzmiał jeszcze utwór Bomb Feeling z płyty Balance sprzed 20 już lat. Zaśpiewała nieodżałowana Sara Tavares, wspaniała artystka urodzona w Lizbonie w rodzinie kapowerdyjskich imigrantów. Z tym miastem związana była przez większość swojego życia. I tak jak kosmopolityczna jest Lizbona, tak kosmopolityczna była jej muzyka czerpiąca z różnych tradycji świata luzofońskiego, od Portugalii, w której się urodziła, przez wyspę Zielonego Przylądka, gdzie miała swoje korzenie, aż po muzykę brazylijską i angolańską kizombę. Pamiętam doskonale jej koncert na skrzyżowaniu kultur. To było dla mnie jedno z najpiękniejszych muzycznych doświadczeń, jakie było mi dane przeżyć. Cóż, powoli musimy już kończyć naszą dzisiejszą kapowerdyjską podróż, a na pożegnanie zaśpiewa jeszcze jedna utalentowana dziewczyna, Maria Andrade, wywodząca się z kapowerdyjskiej diaspory. Urodzona w Hawanie, ale dzieciństwo dane jej było spędzić w ojczyźnie jej rodziców, w stolicy Kapo Verde, mieście Praia na wyspie Santiago, gdzie jej rodzinny dom znajdował się w sąsiedztwie jedynej funkcjonującej tam szkoły muzycznej, do której co prawda nigdy nie uczęszczała, ale większość swojego wolnego czasu spędzała właśnie z dziećmi, które się w niej uczyły, i w ten sposób narodziła się jej wielka miłość do muzyki. Maria Andrade zaśpiewa nam piosenkę Mana z płyty Na Vega, a za uwagę dziękuję już Dawid Martin. To była audycja w 60 minut dookoła świata. Miłej niedzieli, do usłyszenia.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Aleją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

Bo zanim na lądko oprowadzasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądko oprowadzasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę

0: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Reklama. 13.30, Zofia Błazeusz.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Francuska próba wykluczenia Wielkiej Brytanii z SAFE, 85. rocznica mordu na profesorach lwowskich uczelni, Polak liderem Indie NXT 2026.
2: Wiadomości.
1: Francuska próba wykluczenia Wielkiej Brytanii z unijnego funduszu obronnego SAFE przyniosła odwrotny skutek, gdyż pozbawiła Paryża części pożyczek, które miały być przeznaczone na francusko-brytyjskie projekty zbrojeniowe. Rząd francuski zabiegał o uzyskanie 16 miliardów euro z funduszu SAFE, który ma wartość 150 miliardów euro, ale Komisja Europejska zatwierdziła jedynie 15. Wśród odrzuconych projektów znalazł się zakup pocisków produkowanych przez europejski koncert MBDA, którego współwłaścicielami są Airbus, brytyjska firma Bay Systems oraz włoska firma Leonardo. W zeszłym roku Wielka Brytania podpisała z Unią umowę w sprawie obrony, ale rozmowy dotyczące opłaty za uczestnictwo w SAFE zakończyły się fiaskiem przez naciski Francji na komisję, by zażądała od Wielkiej Brytanii ponad 6 miliardów euro. Kwota ta została później obniżona do 2 miliardów euro, ale strony nadal nie osiągnęły porozumienia. Na Gotlandii turyści zachęcani są przez lokalne władze do mycia się w Morzu Bałtyckim. Z powodu deficytu wody, z którym boryka się szwedzka wyspa, przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. Według władz rejonu jedno mycie w morzu pozwala zaoszczędzić od 60 do 90 litrów wody. Tyle średnio zużywa człowiek, gdy bierze prysznic. W tym roku znany od lat problem niedoborów wody jeszcze się pogłębił. Przyczyna to niewielkie opady zimą i wiosną, a także wydobycie wapnia na wschodnie wyspy wymagające dużych ilości wody. W największym mieście na wyspie, Visby, w punkcie informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach dla gości, przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Środek zawierający olej kokosowy i miód jest przyjazny dla środowiska. We Lwowie upamiętniono 85. rocznicę zamordowania polskich profesorów miejscowych uczelni przez hitlerowców na Wzgórzach Wóleckich, poinformował Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w tym mieście. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Korpusu Dyplomatycznego i przedstawiciele władz Ukrainy. Uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku na Wzgórzach Wóleckich, oddając hołd ofiarom jednej z najtragiczniejszych zbrodni wymierzonych w polskie środowisko naukowe podczas II wojny światowej. Sprawców zbrodni nie udało się osądzić, choć kwestia tego mordu była między innymi przedmiotem obrad Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze. Śledztwo w sprawie mordu prowadzono później zarówno w RFN, jak i w Polsce. W lipcu 2011 na Wzgórzach Wóleckich odsłonięto pomnik profesorów zamordowanych w 1941 roku. Monument powstał z inicjatywy władz Wrocławia i Lwowa.
2: Sportowy kampus.
1: Tymek Kucharczyk został liderem Indie NXT 2026. Po zajęciu drugiego miejsca w wyścigu na amerykańskim torze Mid-Ohio awansował na pozycję lidera klasyfikacji generalnej.
3: Przezwycięstwo w tym sezonie, super uczucie. Za pierwsze okrążenie z piątego na pierwsze, potem ultra ciężki, ultra długi wyścig. Każde okrążenie, czułem się, że to było totalne piekło, ale się udało, dowieźliśmy pierwsze miejsce do mety. Niesamowita robota wykonana przez zespół. Jest jeszcze wiele, wiele rzeczy, nad którymi musimy popracować na kolejne rundy, ale to zwycięstwo smakuje naprawdę świetnie.
1: Powiedział Tymek po zwycięstwie na legendarnym torze w Indianapolis. Po 11 rundach z 17 Polak ma w dorobku 384 punkty. Kolejny wyścig na torze Mid-Ohio dzisiaj o godzinie 16.
2: Radio Campus.
4: Same sztosy.
5: I'm Indiana Jones, you're that big polystyrene boulder. Is this what you said you'd be when you fantasized about getting older? Left lane slow, the right ones for taking over. Your ghost dog's the middle lane. I said I'd call on Thursday, but I never. Too much grind, not enough rise. I swear.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

0: different. Bigger box, but level. A bigger man tell me.
1: Playing the best music from the UK every week. Selector Radio.
2: Reklama. Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
3: Reklama.
4: 14.30, Zofia Błazeusz.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Spór o płace w ZUS-ie, prace na moście Siekierkowskim, nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Niemiec.
5: Wiadomości.
4: Do jutra trwa referendum strajkowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Uwzględniono jeden postulat, podwyżkę wynagrodzeń za

0: zasadniczych o 1200 zł brutto. Frekwencja osiągnęła już 45%.
1: Strajk ostrzegawczy jest konsekwencją braku porozumienia pomiędzy pracodawcą a stroną związkową reprezentującą pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi nam o wyższe płace i poprawę warunków pracy.
0: Powiedziała Dorota Zatorska, przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników na oddziale ZUS Kielce. 1 lipca premier Donald Tusk mianował Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa ZUS. Po objęciu stanowiska nowy prezes zwrócił uwagę, że w czerwcu odbył się pierwszy w historii ZUS strajk ostrzegawczy. Chciałbym nowego otwarcia w dialogu społecznym i porozumienia, wskazał Laska. Rusza remont drogi pieszo-rowerowej wzdłuż mostu Siekierkowskiego. Na początek zamknięta zostanie nitka po północnej stronie przeprawy. Zmiany w organizacji ruchu muszą spodziewać się także kierowcy. W pierwszym etapie wymieniana będzie nawierzchnia po północnej stronie przeprawy, czyli od strony panoramy centrum Warszawy. Roboty zaczęły się dzisiaj o godzinie 7 i potrwają do końca wakacji. Podczas remontu piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z przejścia i przejazdu po północnej stronie mostu. Do ich dyspozycji pozostanie otwarty ciąg wzdłuż jezdni w kierunku Wawra. Kierowcy muszą liczyć się ze zmianami na jezdni w kierunku Mokotowa. Drogowcy zamkną prawy pas ruchu. Dostępne będą tylko pas środkowy i lewy. Na zwężonym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Trzej synowie Alego Chameneiego, zabitego w amerykańsko-izraelskim ataku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, pojawili się w niedzielę na trwających w Teheranie uroczystościach pogrzebowych. Nie było z nimi czwartego syna, Mojtaby Chameneiego, który przejął funkcję po śmierci ojca. Państwowa telewizja irańska pokazała, jak Mostafa Mejsam i Masud Chameneiowy oraz czworo innych członków modlą się przy trumnie. Mojtaba został ranny w atakach, w których zginął Ali Chamenei i od tego czasu nie pojawiał się publicznie. Komunikuje się jedynie za pośrednictwem przypisywanych mu oświadczeń w internecie. Przyczyny jego nieobecności nie są oficjalnie znane. Według pojawiających się spekulacji może on obawiać się kolejnego zamachu lub jeszcze dochodzić do zdrowia. Ceremonie pogrzebowe mają trwać do czwartku.
2: Sportowy kampus.
0: Jürgen Klopp będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Zmiana trenera piłkarskiej kadry Niemiec to pokłosie porażki z Paragwajem już w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Dotychczasowy selekcjoner Julian Nagelsmann, mimo że początkowo nie brał pod uwagę rezygnacji, po delikatnych naciskach postanowił poddać się do dymisji. Urodzony w Stuttgarcie Klopp ma 59 lat i jako piłkarz najwięcej czasu, 11 sezonów, spędził w klubie Mainz 5. W jego barwach wystąpił 325 razy, strzelając 53 gole. W tym samym klubie rozpoczął zawodową karierę trenerską. W latach 2008-2015 był szkoleniowcem Borussii Dortmund, a od 2015 do 2024 sprawował rządy w Liverpoolu.
3: This is Selector Radio.

0: on radio across the world. This is Selector Radio.
1: Zbliża się 15.30, mówi Zofia Błazeusz.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Wielkie protesty we Francji, zakopano kapsułę czasu w Stanach, Holender Dumfries z Internu do Realu.
2: Wiadomości.
1: Referendum dotyczące dożywotnej renty dla polityków i przywrócenia urzędów antykorupcyjnych jest nieważne ze względu na niską frekwencję, która wynosi 16%, podała w niedzielę Słowacka Państwowa Komisja Wyborcza. To druga najniższa frekwencja odnotowana dotąd w referendum na Słowacji. Dotychczas w kraju zorganizowano 10 plebiscytów. Aby głosowanie mogło zostać uznane za ważne, wymagana jest ponad 50% frekwencja. Warunek ten spełnił dotąd tylko jeden plebiscyt zorganizowany w 2003 roku w sprawie przystąpienia Słowacji do Unii Europejskiej. W sobotnim głosowaniu wyborcy mogli wypowiedzieć się na temat tego, czy należy uchylić niektóre decyzje obecnej koalicji rządzącej, kierowanej przez premiera Roberta Fice. Dziesiątki tysięcy osób wzięły udział w demonstracjach w całej Francji, protestując przeciw przemocy seksualnej wobec dzieci oraz zaniedbaniom wymiaru sprawiedliwości, które przyczyniły się do śmierci 11-letniej Liany. Demonstracje odbyły się wczoraj w 110 miastach w całym kraju, m.in. Paryżu, Nantes, Bordeaux, Toulouse czy Dijon. Ich uczestnicy domagali się od rządu przyjęcia kompleksowej ustawy mającej na celu walkę z przemocą ze względu na płeć oraz przemocą seksualną wobec kobiet i dzieci. Minister sprawiedliwości Gérald Darmon przeprosił za ogromną porażkę wymiaru sprawiedliwości w sprawie Liany i polecił prokuratorom dokonać do 14 lipca przeglądu około 70 tysięcy zalegających spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci.

0: turystów, dokumentów i artefaktów. Gwiazdą ceremonii okazał się bielik amerykański, który co chwila przerywał wystąpienia głośnymi piskami.
1: Sportowy kampus.
0: Holenderski boczny obrońca Denzel Dumfries przechodził z Internu Mediolan do Realu Madryt, ogłosiły oba kluby. 30-letni piłkarz podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2029-30. Kwotę transferu nie podano, ale na stronie internetowej Internu poinformowano, iż doszło do aktywizacji zapisu o kwocie odstępnego. Według agencji ANSA wynosiła ona 20 milionów euro. W Interze Dumfries grał przez 5 ostatnich lat. Dwukrotnie wywalczył Mistrzostwo Włoch, po raz trzy Puchar i Superpuchar Kraju. Do Realu dołączyli tego lata ponadto Hiszpan Marc Cucurella i Portugalczyk Bernardo Silva.
1: Campus.
2: This is Selector Radio.
3: Selector Radio.

Siemano, ja się nazywam Simba, a to jest Bita Godzina, czyli audycja drum and bassowa, którą prowadzę w niedzielę o 16 i w piątek o 24. Raz na dwa tygodnie, albo coś koło tego, prezentuję tutaj Bita Godzina Studio Mix, czyli cykl miksów drum and bassowych od różnych DJ-ów, których zaprosiłem. W 62. odcinku cyklu mam przyjemność zaprezentować miks od DJ-a Skeleton, jednego z naszych bardziej rozpoznawalnych producentów muzyki drum and bass, szczególnie spod znaku Soulful, czy Liquid, czy jak to właściwie się teraz nazywa. Robert na scenie działa od około 2005 roku. W tym czasie wielokrotnie grywał w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii, Serbii i Czechach, a jego kawałki ukazały się na wytwórniach takich jak Soul Deep czy Focus Recordings. W przeszłości współpracował również często z Silence Groove, którego słuchacze Bitej Godziny pewnie też bardzo dobrze kojarzą. Jego mix do BGSM znajdziecie na SoundCloudzie, soundcloud.com/bitagodzina, tam też znajdzie się wkrótce Skeleton. Pamiętajcie też o facebook.com/bitagodzina i też instagram.com/bitagodzina. A tymczasem Skeleton dla Bita Godzina Studio Mix.

Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

see your hands in the air real quickly.

Cześć, tu Jan, Sunday Soul Seller, witam wszystkich, a to nie mam ich dzisiaj w studiu, ale mam pełny program nagrany. Dzisiejszy program jest nazwany 1971 rok. Dlaczego ten rok wybrałem? Bo była pierwsza płyta pana Bill Withers, który będzie bohaterem najnowszej funkologii. Może nawet już jest na Spotify i tych innych rzeczach. I 71, jak trochę rozmawiamy w podcaście, był taki kluczowy, albo taki bardzo jakościowo dobry rok dla afroamerykańskiej muzyki. No to wybrałem same utwory. Zaczynamy z samym Billem z jego pierwszego albumu.

No, album Just As I Am wyszedł w 1971, zaraz mi się uda to powiedzieć poprawnie, i właśnie mówiłem, że to taki słynny i jakościowo bardzo dobry rok dla afroamerykańskiej muzyki, i tu są parę takich części albumów, które wyszły z tego roku.

No i teraz trochę singli z 1971 roku. Tutaj między innymi usłyszycie The Undisputed Truth, będzie The Honeycomb, no i parę innych.

A teraz wracamy do Bill Withers. Taka, powtarzam, że bohater najnowszej funkologii to jest, jak chyba już wiecie, ten podcast, co nagrywamy z Kubą co dwa tygodnie, właśnie Bill Withers. To jest trochę z jego dalszej kariery. To potem wszystko wam napiszę w playliście.

Do widzenia. Dziękuję wszystkim, co słuchaliście dzisiaj. No, tak przypominam o Funkologii, Bill Withers, też o różnych mediach socjalnych, Sunday Soul Seller na Instagramie, też na Facebooku. I ostatni numer, no wracam, będę na żywo w przyszłym tygodniu, ale ostatni numer to jest też z 1971 roku. Bardzo fajny album, wtedy zupełnie nowa grupa Mandrill i utwór Mandrill. I do widzenia.

0: Krach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, taki utwór.
1: Dobry wieczór, taki trochę...
0: Dobry wieczór Państwu!
1: Utwór do myślenia, to w końcu no, kampus.
0: Tak.
1: Do przeżywania.
0: No, albo no, no, musimy też puszczać bardziej kampowe numery, to może ja kolejny puszczę.
1: Ale słuchaj, no nie, no, no nie podobał ci się ten kawałek?
0: Nie, świetny, taki jazzowy taki.
1: Rafał Bryndal.
0: Tymek Bryndal, świetny utwór, Grind, Cassie Kinoshi i Seed chyba, tak?
1: Że tak, imię ojca i syna, ta audycja
0: imię ojca
1: się nazywa.
0: I syna się nazywa.
1: Kinoshi, właśnie ta pani, to z Londynu, ona w takim zespole zwykle gra Kokoroko. No, kompozytorka. Nie wiem, bo tu ona na saksie gra, tu saksu w ogóle na saksofonu nie słyszałem.
0: Co?
1: Ona na saksofonie
0: na
1: gra.
0: Były dętki.
1: Tak? No. A, no to ja. Ja chyba w tym
0: żeby nie
1: momencie
0: było wątpliwości, patrzyłem... tym utworem chciał rozpocząć audycję rektor Bryndal Rafał. Ale dobrze, dobrze.
1: No dobra, to
0: Kinoshi
1: z Londynu.
0: Ja sobie zapisuję ten londyński strzał. Ja z kolei idąc no taki ci pokłon ci uderzę, ci zbije pokłon. Wiem, że jesteś fan futbol i dbając znowu o eklektyczny, szalony charakter naszych spotkań, to ja uderzam w DJ Znobia.
1: Zenobia czy Znobia?
0: Znobia, kojarzony z festiwalem Nige. Jest to no taka jego wersja przyboju Waka Waka, który był chyba na mundial, co w RPA?
1: W Katarze chyba.
0: Waka nie? Waka?
1: Waka Waka, Waku, gdzieś tam.
0: Waka Waka było, się rymowało z Afryka, to chyba było RPA.
1: No, dobra, no.
0: Gdzieś tam, coś tam. No to DJ Znobia w naszym numer dwa w naszym...
1: Myślałem, że Zenobia, bo Zenobia to siła Zeusa, znaczy po grecku. No dobra, ale Zenobia też może być taka mała siła Zeusa.
0: Taka siłka.
1: No, siłka, tak. Nie opodla nas jest siłka.
2: Co mina, łata, łata,

0: No, zaskoczyłeś mnie.
1: No, uznałem, że jak już idziemy, to idziemy.
0: Skąd jest DJ z Nubia?
1: Z Angolii.
0: To ja sobie wyobraziłem targ w Luandzie, to jest chyba stolica Angolii. I taki koleś tam idzie i tak właśnie śpiewa i mówi, skończyły się szparagi, zaczęły się jagody. Bo się czek...
1: Nie wiem, czy... Jezus Maria!
0: Bo zauważyłeś, że szparagi się skończyły już i jagody? Teraz jagodzianki, pierogi z jagodami.
1: Wow.
0: No i co ja mam na to odpowiedzieć? Wow. Słuchaj, no ja mam piosenkę.
1: Jestem ciekaw, ja jestem otwarty na wszystko, słuchaj.
0: No dobrze.
1: Szparagi, jagody.
0: Zostajemy poniekąd w Afryce.
1: Czułeś, jakby były jakieś wybory znowu i tam przecież ten taki, wiesz... lingo wyborowe, co nie można mówić wyników i tam, że tam, wiesz, szparagi na... Pamiętasz? Nieważne. No ale mówię, ja mówię, wiem, ale wiem, ja tak myślałem, że ty będziesz mówił o piłce nożnej, bo ja tutaj
0: w ogóle... to Afryka.
1: W ogóle ci już futbol nie zwilża?
0: Ale jeszcze powrócimy.
1: Kto mi ojca podmienił?
0: Powrócimy
1: widziałeś
0: do tego.
1: Mecz Argentyna przy Lądek Zielony?
0: Widziałem wszystko, widziałem tych wspaniałych zawodników z Capo Verde.
1: Jak oni tam skakali, strzelali.
0: Ich rodziny i te piękne...
1: Wszyscy płakali.
0: Piękne okoliczności dookoła tego, to był mecz po prostu marzenie, poezja futbolu. Będziemy wracać, bo dzisiaj Brazylia gra, moja ukochana, jedna z ukochanych drużyn, ale ty tutaj z Luandy, a ja chciałem przedstawić, ponieważ była premiera singla, piosenki, do której napisałem słowa.
1: O, proszę.
0: I stworzyłem zespół, który się nazywa Lady M z cudowną dziewczyną, z Emosę, która jest afropolką, która jest gwiazdą Teatru Kapitol Muzycznego we Wrocławiu. I piosenka Jak się bawić za chwilę zaistnieje w Radio Campus.
1: Proszę bardzo, Rafał Bryndar jako tutaj artysta muzyczny, taki
0: mieliśmy koncert we Wrocławiu, sold out, wyobraź sobie.
1: Proszę.
0: Jeszcze będziemy o koncertach mówić.
1: Tak,
0: Lady
1: już
0: M.
1: Już jakieś kolejne? Dobrze, Lady M, tak? Jak się bawić? No to zapraszamy serdecznie.

0: Lady M.
1: Gratulacje, gratulacje, tato. Świetne no, tutaj.
0: Wysłałem to takiemu DJ-owi Malachi Throat, który wydaje płyty jako Dynamite Cats. Mhm. Legendarny DJ i legendarna wytwórnia i prosił, żebym mu nagranie wysłał w MP3, a on ma swoją audycję i chyba leciało gdzieś tam u niego w londyńskiej stacji. No.
1: Świetnie.
0: No, no tak, tak,
1: no,
0: chłopie.
1: Jak się z tym czujesz?
0: Bardzo się dobrze czuję. Jeszcze twój uśmiech, jeszcze powiedziałeś, że nawet może być. To jest dobre, taka piosenka, jak ludzie wracają teraz z tych wszystkich swoich działek, z tych imprez zwanych grillami.
1: A czemu?
0: No bo niedziela jest i wiesz, wieczorem...
1: Wiem, czemu wracają, ale czemu to jest dobry numer?
0: No bo tak to jazdy jest dobry, nie? Na rowerze, albo na rolkach, albo na kajakiem, jak płynie ktoś.
1: Wracałeś kiedyś z działki na rolkach, tak?
0: Na rolkach z rozmaitych imprez wracałem.
1: Co to za historia?
0: Nawet książęcą zjechałem kiedyś.
1: No proszę.
0: A co ty teraz? Ponieważ,
1: ja nie
0: szanowni
1: wiem, ja
0: państwo,
1: się dzisiaj miotam, ten
0: drodzy moi...
1: No to mam mówić, czy ty mówisz?
0: Nie, bo chciałem wytłumaczyć, że raz ty prezentujesz muzykę, raz ja. I teraz jest twoja kolej. Okay.
1: Tak. Tak. Tak mnie wybiłeś z myśli mej, gdyż upalne skoki pogodowe i mrozy deszczowe strasznie jakoś mi padły na mózg i słuchaj, też tak się miotam, wiesz, wczoraj grałem na fantastycznym festiwalu Inne Brzmienia, aż mi się głos złamał, tak było cudownie w Lublinie, bardzo polecam wszystkim, którzy lubią dobrą muzykę, świetny był line-up, graliśmy my, ale też grała Sandra Orchestra i Dalek, którego też kiedyś prezentowaliśmy w naszej audycji.
0: Mówiąc my, chyba wypada powiedzieć, bo ty masz tyle tych kolektywów muzycznych.
1: Czyli grupa Torpedo, którą właśnie oczywiście nieustannie polecam, ale tak się miotam i tu byliśmy w jazzie, byliśmy w Ruandzie i Angolii. Ruandzie, bo festiwal Niege jest z Ruandy. Teraz jesteśmy, byliśmy we Wrocławiu, a to teraz jakiś taki mix geograficzny Caetano Veloso z utworem Haiti. Ale Caetano nie jest oczywiście z Haiti. Caetano jest z... No, skąd?
2: Z Brazylii, która dzisiaj gra z Norwegią, a Haiti zostało...
1: A chyba nawet mam coś z Norwegii, wiesz? Jakoś tak ostatnio się...
2: A Haiti odpadło w grupie.
1: W grupie, dokładnie. Grupowo odpadło. Kto pokryje Jordana?
0: Mhm. Dobrze, Caetano Veloso.
1: Proszę bardzo.
0: Ulubiony wokalista Tymka i mój również.
1: Nie, nieprawda. Acz w top 3 na pewno.
0: Mhm.

0: Kajetano.
1: Jakbyśmy tam byli, przez to, ale tak się ucięło dziwnie. Kajetano Veloso, jego Haiti.
0: Mhm. Stali słuchacze naszych audycji wiedzą, że w każdym programie jest tak zwany kącik brazylijski. Czas już, aby zauważyły to władze brazylijskie i zaprosiły nas, no chociażby do São Paulo, którym tu śpiewał Kajetano. Byśmy mogli tam pojechać, żeby się utwierdzić, czy warto grać muzykę brazylijską. Warto, w każdej chwili warto. W każdej chwili. Co ty sądzisz o tym?
1: Sądzę, że tak. Sądzę, że warto. Oczywiście, że warto. A władze brazylijskie, no tak, no już nie po raz pierwszy ten apel jest przez nas wystosowany. Tak jest. Co teraz?
0: Teraz zespół, kolektyw, duet hip-hopowy, instrumentalny z Antwerpii, który się nazywa 40 Wings.
1: Ciekawe.
0: 40 mrugnięć, tak?
1: Tak.
0: I teraz słuchaj, bo zawsze się dowiesz czegoś ode mnie tutaj.
1: No widzę, jak czytasz Wikipedię, tak?
0: Nie, nie czytam Wikipedii, tylko...
1: Oczywiście żarty.
0: Na tyle znam angielski. Wiem, że to jest idiom 40 Wings. Wiesz, co to znaczy?
1: Nie, zaskocz mnie.
0: To określenie oznaczające krótką drzemkę podczas dnia. Taki nap, tak? Takie też po angielsku się mówi, ale to jest taka krótka 40 Wings. I chciałem ci się zwierzyć, że ja dzięki temu mogę potem oglądać wszystkie mecze Mistrzostw Świata. Ale nie tylko, w nocy też dużo piszę tekstów i w ogóle tworzę dzięki tym drzemkom podczas dnia. Czy ty uskuteczniasz coś takiego?
1: Zdarza mi się czasami uciąć sobie komara.
0: O, to jest idiom polski, tak? Uciąć komara?
1: Tak mi się wydaje, z tego co pamiętam.
0: Tak.
1: Komary nas siekają, a my ucinamy je, tak? Do tego zmierzasz, czy aż tak nie idziemy daleko?
0: Ja kocham wszystkie zwierzęta i nie komary z komarami... Mi po drodze.
1: 40 Wings. Mind Ramp. Tanie Radia Campus. Ktoś coś jeszcze...
0: Nie, o komarach nic, nie.
1: Nie, już? Nie. No to kończymy bzyczeć i puszczamy piątkę.
0: Te upały były jednak powalające.
1: Tak, jak to się
0: dzisiaj
1: mówi.
0: Jest 37 audycja, ale tyle, taka temperatura była parę dni temu. 37 stopni.
1: Dokładnie, jesteśmy na czasie. Jesteśmy na fali w takim razie. 40 Wings.

0: Czekam na twoją reakcję.
1: No, ja się drzemnąłem. Ha, ha, ha, ha.
0: Nie, widziałem no, tam sobie tutaj na nóżka, twoją playlistę wpisałeś ten numer.
1: Shazam odpalony, oczywiście, że tak, świetne. Forty Wings, Mindrum i Antwerpia, no to Antwerpię to lubię.
0: Tak, byłeś w Antwerpii?
1: Graliśmy tam kiedyś mikrotrasy.

0: no.
1: Tak.
0: Ale tak.
1: No dobrze. Drodzy słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające w tej chwili, Tymek Bryndal, syn mój, przedstawi kolejny utwór w naszej audycji Imię Ojca i Syna.
0: Zgadza się. To ja proponuję zespół, artystę o pseudonimie Klap Klap. A raczej Klap Klap, bo ma klap wykrzyknik, klap wykrzyknik.
1: Mhm. On jest Włoch.
0: On jest Włoch. Mm. On tak jest Włoch i w ogóle...
1: Dzisiaj w ogóle taka międzynarodowa
0: lecimy,
1: akcja.
0: Lecimy międzynarodowo.
1: Co on jest w ogóle?
0: International. Nie, on ma taki, zdaje się, jazzowy korzeń.
1: Mm. W zasadzie mi się wydaje...
0: A jaki masz korzeń?
1: Ja mam jazzowy ze wszechmiar.
0: Ja mam żeńszej.
1: Mm. To Wilk kiedyś narysował tego... Spielberga jak w takim słoiku ma chrzan i był podpis Spielberg ma polskie korzenie. Klap, klap, właśnie klap, dla mnie.
0: Klap, klap, Kamo, utwór Kamo, Kamo, klap, klap. Taki producent, taka bitowa sytuacja, że aż bym się chciał powiedzieć taka repetytywna.
1: Beat.
0: To już jest jakimś leitmotivem naszych spotkań.
1: Beat czy nie beat? O to jest pytanie.
0: Dobrze, klap, klap. Już. Hola, hola. Hola, hola, wykrzyknik.

0: No.
1: Tak się nazywał artysta, czy nie? Klap, klap.
0: Klap, klap. Jak ci się podobało?
1: Ty dzisiaj taki masz taki nastrój imprezowy, bo ten DJ Zenobia, tak? Teraz klap, klap.
0: Zenobia.

0: Tak, tak. Takie utwory, które...
1: No to zaraz zobaczysz, słuchaj.
0: Które zmuszają, nawet nie zmuszają, ale powodują, że człowiek chciałby się poruszać trochę bardziej pod nóżkę, tak widzę. Ale przyjemnie, bardzo mnie to rozbawiło i też wprowadziło w dobry nastrój, w taki nastrój, że mogę zaprezentować kolejną piosenkę, kolejny utwór w naszym programie.
1: Tak, słucham cię w takim razie.
0: A to chciałem nawiązać, ponieważ ten człowiek Saba, tak, to jest taki raper, który się nazywa naprawdę Tahi Malik Chandler. Jego ojciec Chandler był muzykiem R&B grał i bluesa. I on jako mały chłopiec ojcem chodził do studia. I tak mu to zostało, że stał się sam muzykiem.
1: Że chodzi do studia, jak niesamowite.
0: Na nagrania. No i tak sobie przypominam, jak ciebie wziąłem na nagranie do chyba, gdzie to było, w takim studio legendarnym. I tam był Wojtek Waglewski, ty taki mały, jest takie zdjęcie, jak ty masz tam kilka lat i się wychylasz. To taka sentymentalna historia związana w końcu z audycją, która się nazywa Imię Ojca. Posłuchajmy tego kolesia.
1: Saba and No ID, every painting has a price.

0: Every painting has a price.
1: Okrutna prawda o rynku.
0: No właśnie, ty specjalistą jesteś od tych rzeczy.
1: No chyba ty bardziej.
0: No nie, no od paintings to... Ty, a propos, no, twoja wystawa już się skończyła?
1: Nie, jeszcze nie. Zapraszam serdecznie do... Bezustannie do galerii Zegarmistrzyni w sklepie z Połem.
0: Do kiedy?
1: Nie wiadomo.
0: To jest piękne. Właśnie, to jest dobry chwyt marketingowy. Nie wiadomo. Do kiedy trwa pana wystawa? Nie wiadomo. I wszyscy. To jest piękne. Odwieczna, odwieczna, odwieczna. Słuchaj, mogę kącik sportowy? Chwilę, szybki.
1: No pewnie, zapraszam.
0: Sabalenka przegrała z Osaką, także numer 1, numer 2 i numer 3 w turnieju wimbledońskim już jest poza drabinką.
1: Dobrze. To dla tych wszystkich ludzi, którzy właśnie wracają na rolkach z działki, tak?
0: Tak. Albo na czworaka.
1: Albo, dokładnie, dokładnie. Dokładnie, a do kiedy chodzi pana czworaka?
0: Co
1: nie,
0: teraz?
1: Nie wiem. Teraz ja, jak tak tutaj rzuciłeś, że ja taki tutaj dzisiaj imprezowy, to ja uderzam w inny dzwon w moim kościółku mej głowy i idę w stronę Gorana Kajfesa. Goran Kajfes, chyba najbardziej znany tobie, jak tak sobie pozwolę założyć przypuszczenie, że ale mi się dzisiaj plącze język niesamowicie. Z Fire Orchestra.
0: Generalnie tak. Gustafsson.
1: Artysta z północy, tak. Wczoraj go widziałem, zresztą też był na tych innych brzmieniach. Bardzo świetny festiwal, ten inny brzmień. Naprawdę polecam. W każdym razie, Goran Kajfes, Szwecja.
0: Ja w Pardon tu go widziałem.
1: Może.
0: Mógłbym.
1: Może wpadł na focaccię. Dinner with Inner.
0: Okej.
1: Okay. Dinner with Inner, pora odpowiednia. Goran Kajfes.

0: Din Rufiner, Goran Kajfes.
1: W programie Imię Ojca i Syna.
0: Zgadza się.
1: Zamyśliłem się i tak się wprowadziłem w taki stan melancholii, a również taki stan zawieszenia, ponieważ kończy się niedziela, wieczór, znowu poniedziałek i ten utwór. No naprawdę dziękuję ci, że zapewniłeś mi to, co czuję. No, no, na to czekałem, kiedy ten śmiech perlisty.
0: Są takie dni, kiedy człowiek czuje się w ten sposób. To...
1: Pięknie, to jest kolejny kącik naszych myśli, które potem haftujemy na makatce.
0: Dokładnie.
1: Jak ty to powiedziałeś, są takie chwile?
0: Już nie pamiętam szczerze, ale co powiedziałem, ale staram się wejść w ten twój klimat. Taki poetycki, niedzielny.
1: No dobra. Teraz panowie z Brooklynu, a nie wychowali się w ogóle na Jamajce i Trinidadzie. No i potem w Brooklynie zaczęli kombinować coś ze sobą muzycznie i się nazywają...
0: To dobre miejsce, żeby tam coś kombinować, no.
1: Tak, Bush Babies.
0: Bush Babies, Gravity.
1: Gravity, tak, gravity, właśnie.
0: Dokładnie,
1: tak.
0: Trzeba zejść na
1: przeciągamy.
0: Ziemię. Ten Goran Kajfes tak nas tutaj...
1: Przeciągamy, my też słuchacze do Radia Campus.
0: Czas wylądować.
1: Zobaczymy, co to nam pokaże światu.
0: Ten Brooklyn. Dobrze, proszę bardzo, Bush Babies.

0: O, tak się zrywa dziwnie.
1: No zrywa się, bo ponieważ napływają do nas rozmaite sygnały, które świadczą o niesamowitym takim wsparciu, o sympatii, jaką słuchacze, słuchaczki i osoby słuchające darzą nasz program.
0: Mhm.
1: Różną drogą przychodzą te sygnały.
0: Telefon się urywa. Urywa się i upadł na ziemię i nie chce wstać, wiesz, wręcz.
1: Ty powinieneś mieć stand-up tak, z takimi właśnie tekstami, bo wychodzi tak? Od razu by wszyscy wychodzili.
0: Nie, stand-up jest ziemny. No, coś w tym jest. Bush Babies, bardzo piękny, klasyczny boom-bap brukliński, tak. Dzisiaj w ogóle wszędzie byliśmy już, nawet w Szwecji.
1: Tak, ale wracamy do Brazylii z tego, co widzę.
0: Nie za moją sprawą, bo tak patrzę na zegarek, zbliża się godzina 9, czyli czas naszego pożegnania z słuchaczkami, słuchaczami i osobami słuchającymi.
1: I wszyscy, którzy chcą jeszcze raz posłuchać naszej audycji, mogą zajrzeć do
0: radiocampus.pl.
1: No i tam są podcasty nasze.
0: I to ich jest aż 37 w dzisiejszym. Mhm. To można 37 godzin.
1: Dobrze, nie, my już może jeszcze jeden kawałek zagramy.
0: Jak ty się tam opowiadasz w swoich fantazjach o targu, to płyniesz, tak?
1: No dobrze.
0: A mi tutaj, nie,
1: no to opowiadaj o swoich fantazjach.
0: Herberto Pascual, Sud, Norte, Sul, Leste i Oeste. Powiedzmy.
1: Piękne.

0: Zbliża się 21. Jeszcze.
1: A my gonimy czas. I jeden numer. Ostatni utwór.
0: Niemiecki duet producencki Testiculo.
1: I Uno.
0: Mm-hmm, Testiculo, wiesz co to, jądro.
1: And Tweet One, jest, tak mm-hmm. się domyślam. Mm-hmm. Z utworem Everyone Says Show.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc, no. Dobry wieczór, do widzenia raczej.
0: Za tydzień o tej samej porze.
1: Dokładnie, w Radiu Campus, Tomek Bryndal.
0: I Rafał.
1: Dziękujemy uprzejmie, serdecznie, kłaniamy się nisko.

0: Radio Campus.
1: Becky? Słucham? Zaczął się program. Nie chcesz go obejrzeć? Nie, mam go dosyć.

0: Halo, halo. Cześć, czołem. Z tej strony Marek Zielony Jezus. To jest audycja Leśna Strona Dźwięku FM. Witam serdecznie w ten niedzielny, popołudniowy wieczór. Słoneczny, deszczowy, wszystko naraz. Ciepło, zimno, troszkę się ochłodziło, troszkę nas to zaskoczyło, ale nie podupadamy na duchu. Coś mam, czuję w kościach, że mamy dzisiaj nowych słuchaczy, więc postaram się zachowywać normalnie i poprowadzić tą audycję należycie, tak jak powinno się audycję prowadzić. Więc przywitałem się, powiedziałem co i jak, jest godzina 21 z kawałkiem, zaczynamy zatem tą audycję. Dzień dobry.
1: Leśna Strona Dźwięku poleca Green Jesus. Sazisz nirk, a stelo, uch, nieźle, no, sancie,

widać Jacka ani Wacka. Znikli, zgubili się znienacka. Szuka ich ojciec, szuka matka, dziadek, babka, stryj, sąsiadka. Jeszcze coś złego im się stanie. Dawno wystygło już śniadanie, trzeba nakrywać do obiadu, a chłopców nie ma ani śladu. Wiem, czas już w głowę się popukać, będziemy ich przez radio szukać.

0: Japanese flag. Oh. F you. You.
1: Means that.

0: Do it.
1: Przepraszam, długo szukałem stacji.

0: Tu Piradłoś miał malusieńki sklepik u stóp czarodziejskiego dębu obok szumiastego krzewu w ciemnym zakątku magicznej polanki w leśnej dolince.
1: Obecnie przypominamy Państwu, że można nas słuchać na fali średniej 417 metrów oraz na falach krótkich pasma 13, 16, 19, 25, 31 i 41 metrów.

0: Ostrzeżenie.
1: Przedstawione na tej kasecie metody
0: przeznaczone są do stosowania
1: w okolicznościach ekstremalnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo ludzi. Nie można posługiwać się nimi prawidłowo,
0: nie posiadając odpowiedniej wprawy.
1: W związku z tym autor,
0: producent i dystrybutor niniejszej kasety
1: nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności
0: za jej treść
1: i nie udzielają jakichkolwiek gwarancji dotyczących
0: jej zawartości.
1: Zachęca się widza do przećwiczenia pokazanych
0: tu metod
1: oraz do postarania się o jak najobszerniejsze informacje
0: i szkolenia dodatkowe.
1: Ćwiczenie tych metod może wiązać się
0: z naruszeniem miejscowych przepisów
1: dotyczących myślistwa, połowu ryb oraz ochrony
0: zwierząt.
1: Ostrzega się widza, że tego rodzaju ćwiczenia
0: wykonuje on wyłącznie na własną
1: odpowiedzialność.

Brian Thompson и Кэти Шауэр в фильме «Отдел командосов».

Tutaj w Los Angeles istnieje takie powiedzenie: przyjacielem jest ktoś, kto zasztyletuje cię od przodu. Każdy uczestniczy w tym dla własnej zabawy. Zaufanie jest tylko ośmioliterowym wyrazem, a lojalność, ona bierze się ze zbyt dużej wysokości ceny. Niektórzy ludzie mówią, że jest zbyt źle. Oni pragną prostego życia, wartości tradycyjnych. Zapamiętaj raz na zawsze, świat jest sprzedajny. Gdy to zrozumiesz, wtedy wszystko stanie się proste i jasne. Będziesz im ufał i wiedział, że czegokolwiek będą chcieli, zawsze dostaną. I co to da? Zdjęcia? O, to właśnie jest powód łączenia kropek idących między A i B.

tylko do przysłuchania. Więc tak też uczyniłem i co ciekawe, pomysł bardzo dobrze się przyjął, a ja nagrałem tego seta i myślę, że za tydzień albo w najbliższych tygodniach puszczę Wam, co to się nagrało i jak to wszystko brzmi. Powinienem to może zrobić nawet w tym tygodniu, ale miałem ochotę podzielić się tutaj takimi właśnie muzyczkami, które teraz słyszycie i które będziecie słyszeć za chwilę. Tak, to było to. Mało tego, ja jeszcze w tym tygodniu też dostałem nietypowe jak dla mnie zadanie. Otóż wystąpiłem jako wykładowca na 8. Letniej Akademii Filozofii. Moi drodzy, co roku w wakacje dla młodzieży organizowane są serie wykładów, pokazów filmów i tym podobnych atrakcji, aby zachęcić młodzież do studiowania filozofii. I zostałem tam zaproszony, aby powiedzieć trochę o swoim życiu, o swoim trybie życia, o tym, czemu wybrałem taką drogę, a nie inną i właściwie z czym się borykam. I tak też próbowałem opowiedzieć. Nie było to dla mnie łatwe zadanie, było to nawet trochę stresujące. Nie za bardzo lubię mówić o sobie, szczególnie do ludzi, którzy mnie nie znają, więc było to trochę trudne zadanie. Ale chyba dałem radę. Przez tam połowę wykładu opowiadałem. Chyba głównie o swojej twórczości i jak, czemu wyprowadziłem się na wieś z miasta. A także zademonstrowałem właśnie secik, można tak powiedzieć, miks, albo właściwie słuchowisko, audycję, tak na żywo zagrałem. Jak to robię właśnie, jak miksuję te sample z muzyką i jak staram się snuć jakąś opowieść w tym wszystkim bez użycia słów. No teraz właśnie się do Was odzywam, ale ogólnie nie jestem fanem gadania, więc właśnie, więc chciałem też przy okazji podziękować Janowi, słuchaczowi, moi drodzy, i prywatnie mojemu koledze, który zaprosił mnie na ten wykład. Czas własny. Ja właściwie, jak przystało na prawdziwego kmiciciela, filozofa, właściwie zostałem z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Ale cóż, przynajmniej mam już teraz nowe rozkminy do rozkminiania. A wy tymczasem posłuchajcie mojego ulubionego włoskiego DJ-a Okapiego. Okapi, here we go.

0: I. Champion.
1: Ale numer.
0: I.

0: Musiałem obejść komputer, bo pole magnetyczne wymazało program. Monitory też nie działają, tylko sterowanie ręczne. Rezonator uległ uszkodzeniu. Kiedy osiągniemy 20 tysięcy MHz, przesunę przełącznik, a pole magnetyczne wprowadzi widełki w rezonans. Stymulując szyszynkę. Kiedy będziemy w polu, proszę się nie poruszać. Dlaczego? Reagują na ruch. Ale co? Oby pan się nie przekonał. Jeśli ten duży się pojawi, wyłączę pole. Chce pani to zrobić? Proszę pamiętać. Stać nieruchomo.
1: Hej, zanim staniecie nieruchomo, muszę się podzielić z wami pewną prywatą. Otóż, moi drodzy, ja wiem, że was to nie obejdzie w żaden sposób, jednak chciałbym to powiedzieć na głos, żeby mi to troszkę ulżyło. Słuchajcie, we wtorek idę na wyrwanie zęba. Idę na wyrwanie zęba, ósemeczka ostatnia mi została do wyrwania i właśnie nadszedł czas, żeby się jej pozbyć. Ja wiem, że już jestem duży, ja wiem, że to jest dla mojego zdrowia, ja wiem, że to nie będzie tak bardzo bolesne, jak mi się wydaje, że będzie, ale no wiecie, jak jest. Tak chciałem wam powiedzieć, gdybym przypadkiem za tydzień się nie odzywał, no to będziecie wiedzieli czemu. A do tego czasu, no nie wiem, a może mi się troszkę już troszkę zagoi. Wiecie, ta technika idzie teraz tak do przodu, że ja już sam nie nadążam. Jakbym chciał, żeby już była środa. O, rany, rany. W takim razie, w tym jakże wystraszonym stanie, posłuchajmy sobie teraz coś na uspokojenie.

Słuchajcie, no i dotrwaliśmy do końca audycji. Dziękuję Wam bardzo za tą godzinę. Mam nadzieję, że były momenty dziwne i dziwniejsze. Słuchaliśmy dzisiaj bardzo prehistorycznych utworów Zielonego Jezusa, z, moi drodzy, z ósmej płyty z 2006 roku. Było tu kilka takich numerów trochę kanciastych. To właśnie one. Mimo wszystko spodobały mi się. Są to dobre już kminy z samplami. Mi się podobają takie nietypowe rozwiązania muzyczne. Jeszcze nie umiałem zrobić tego tak dobrze, żeby było tanecznie, ale już na tyle ciekawie, że czeka się na dalszą część. Chyba, nie wiem, ja czekałem. Tak czy inaczej, jeszcze chciałem powiedzieć na sam koniec, że za tydzień w sobotę widzimy się, słyszymy na Etnorejwie urodziny Aniki, więc to już będzie top of the top etnorejwów. Zagram tam. Mam nadzieję, że moje wyrwanie zęba nie stanie na drodze do zabawy i tańcy. Więc widzimy się na Etnorejwie, na Barce, na Wiśle, i słyszymy się w niedzielę. Jak będę mógł mówić, to się odezwę. Jak nie będę mógł mówić, to też się pożalę. Ja Wam życzę miłego wieczoru. Słuchajcie, lato się zaczęło. Wakacje się zaczęły. Lato to już trwa. Wakacje się zaczęły, więc korzystajmy z tego, ile się da. Słyszymy się za tydzień. Wszystkiego dobrego. Buźka, pa.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

101 FM. Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23:00. Zapraszam.

Dobry wieczór, minęła godzina 23, czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM, czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Jak zawsze w niedzielną noc kłaniam się nisko. Michał Wolski, jestem z wami od teraz do północy. Chciałbym, abyśmy dzisiaj oddali głos niezwykłej opowieści, za którą stoi koreański twórca Nusnum. Tym razem w nagraniu dla serii Toa Radio ujawnia wspaniały instynkt i niezwykły smak. Za tymi dość intensywnymi nagraniami, które tworzą wartką akcję, kryje się masa subtelności i głębi. Mam nadzieję, że uda mi się was zainteresować tym, co ma do opowiedzenia wspomniany już koreański twórca Nusnum w nagraniu dla serii Toa Radio. Słuchacie audycji Synteza FM. Jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze w niedzielną noc.

I tak oto nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega do mety. Przypomnę, słuchaliśmy nagrania, za którym stoi koreański twórca Nus Num, który w nagraniu dla serii Toha Radio ujawnił niezwykłe nagrania. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować tymi właśnie brzmieniami, które tworzą wartką akcję, aczkolwiek pełną niuansów i subtelności. Zachęcam Was do śledzenia tego, co ma do powiedzenia Nus Num w swojej twórczości, w swojej aktywności DJ-skiej. Myślę, że warto też zerknąć na to, co kryje się pod szyldem Toha Radio. Jest tam całkiem sporo ciekawych opowieści. To byłoby wszystko. Dziękuję bardzo za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że spędziliście dobrze ten czas. Zachęcam do naszej wspólnej kolejnej przechadzki już za tydzień, jak zawsze w niedzielną noc na antenie Radio Campus Synteza FM między godziną 23 a północą. Teraz to już wszystko. Życzę Wam dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Michał Wolski, dobranoc.

niedzielę o godzinie 23:00. Zapraszam. Michał.